czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: Dzisiaj w regionie nieco chłodniej niż w poniedziałek, ale za to będzie trochę więcej słońca. Chmury będą pojawiać się na jeleniogórskim niebie, jednak cały czas będą wymieniać się z przejaśnieniami. Jednak najbardziej słonecznie będzie pod wieczór. Dziś raczej bez deszczu, z temperaturami od 14 do maksymalnie 21 kresek powyżej zera. To w Jeleniej Górze, w Jakuszycach do 17 stopni, w Karpaczu do 19, na Śnieżce do 12.
1: Jest szósta, News SK2, Anna Łobocka. Dziś 1 września na Westerplatte trwają obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach biorą udział premier Donald Tusk i prezydent Karol Nawrocki.
2: Świat, panie premierze, postawił nas w takiej sytuacji, że prawdziwa, twarda, sojusznicza deklaracja wobec Polski wymaga tego, aby nasi sojusznicy z Berlina i nasi sąsiedzi wypłacili nam zadośćuczynienie, które Polska przekaże na polskie siły zbrojne, na polski przemysł zbrojeniowy, żebyśmy nie musieli brać zachodnich kredytów, abyśmy dostali to, co nam się należy.
1: Podczas uroczystości zapalono znicz pokoju i odczytano apel pamięci. Na stacjach paliw znów drożej. Wygasł dwutygodniowy rządowy program osłonowy ceny paliwa niżej. Jak bardzo ceny poszły w górę? Na jednej ze stacji w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki.
3: Podwyżka jest znacząca. Litr popularnej benzyny 95 kosztuje tutaj o złotówkę i 12 groszy więcej niż w poniedziałek. Z kolei olej napędowy zdrożał o złotówkę i 4 grosze i przekroczył barierę 8 zł za litr. Kierowcy kręcą głowami.
4: Bardzo dużo. No.
3: Za dużo?
4: Za dużo, bardzo za dużo. No.
5: Szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
3: Obniżone ceny obowiązywały do 31 sierpnia. Do godzin wieczornych kierowcy szturmowali stacje paliw, aby zatankować taniej.
1: Ostatnie dwa tygodnie pakietu CPN kosztowały budżet państwa około 500 000 000 zł. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych. Zostanie ona skrócona. Wozy nie dojadą już do Polany Łosienica, tylko do Wodogrzmotów Mickiewicza. Potanieją też bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł turyści będą płacić 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: SK2 Sport.
1: Polskie siatkarki zgodnie z planem wygrały i znalazły się w najlepszej ósemce Mistrzostw Europy. Na drodze do ćwierćfinału stanęła im reprezentacja Portugalii. Biało-czerwone wygrały 3-0. W czwartek podopieczne Stefana Lavariniego zagrają z Holandią, a stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Chinką Xiu Wang 6-2, 6-3. Świątek grała z nią trzeci raz i odniosła trzecie zwycięstwo.
6: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Wczoraj mówiliśmy o tym, że nasze siatkarki walczą o ćwiarteczkę w turnieju.
10: Co, wywalczyły jakąś?
9: No, słyszałeś, że wywalczyły, teraz będą walczyć o połówkę. Faceci mogą czuć się zawstydzeni.
8: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
11: A kiedy litra? Litra?
9: A o litra nie wiem. W weekend. Week i end. 3 minuty po 6. Dede nagra już grę za chwilę Lady Punk. Wajda, Jarząbek, Wajda. Dzień dobry!

0: Kanapka.
1: Kanapka!
2: Ulubiony przedmiot szkolny,
3: to,
2: tak?
3: To jedno, tak to jedno. Ale jak ktoś nowego plecaka nie kupił i ma stary z zeszłego roku, to sprawdźcie, czy tam nie jest kanapka w środku.
2: To zielone na dnie, to być kanapka. Może jest kanapką. Kanapka. Tak jest z zeszłego roku. Pamiętajcie o tym, żeby ją w końcu wyjąć.
3: Ale teraz tak, bo tak się żartuje, nie, że ta kanapka, ale szczerze. Szczerze.
2: No.
3: Zdarzyło ci się, czy nie?
2: Ale zależy co?
3: Z tą kanapką.
2: Z tą
3: zieloną.
2: Stary, ja miałem całą kolekcję zielonych kanapek.
3: Ale naprawdę?
2: Oczywiście, że
3: nie
2: tak.
3: Nie żartujesz teraz.
2: Nie żartuję,
3: bo mi się zdarzyło, ja sobie bardzo często żartuję, ale mi się raz w życiu zdarzyło. Raz. Pomiędzy trzecią a czwartą klasą szkoły podstawowej zdarzyło mi się, że zostawiłem kanapkę w plecaku.
2: A ja dzisiaj nie wiem, jakim cudem ja mogłem zostawić gdziekolwiek jedzenie.
3: No właśnie.
2: To nieprawdopodobne po prostu.
3: Teraz bym nie uwierzył.
2: Ja byłem zupełnie innym człowiekiem kiedyś.
3: Chyba tak.
2: Dobra, tak czy inaczej.
3: Rozpoczęcie roku szkolnego. Pakujemy te wszystkie rzeczy, które są potrzebne.
2: Pierwszy dzień września. Zaczynamy wszystko od zera, moi drodzy. Tak więc życzymy wam samych dobrych stopni już na sam początek, prawda? I dobrego zachowania i żeby wam, jeżeli ktoś idzie do pierwszej klasy, to żeby wam się dobry nauczyciel trafił na przykład.
3: Tak. Wszyscy zaczynamy od wzorowego, później idzie tylko w dół.
2: To, prawda? Tak, z czegoś trzeba schodzić.
3: Dokładnie. Dobra, to pytanie. Jaki był wasz ulubiony ten przedmiot szkolny? I wcale nie mowa o przedmiotach szkolnych.
2: Czyli o lekcjach. Tobie chodzi o lekcje?
3: Mi chodzi o, że tak.
2: Czyli nie to, że ekierka. Albo cyrkiel.
3: Nie, właśnie o to mi chodzi.
2: A o to ci chodzi?
3: Tak.
2: Czyli nie to, że przedmiot, że geografia.
3: Nie, geografia nie.
2: Geografia nie.
3: Geologia nie, matma nie, fizyka nie, tylko...
2: Co musieliście mieć zawsze w szkole, żeby się czuć komfortowo?
3: O to.
2: Właśnie.
3: Bez czego no się nie ruszałeś do szkoły.
2: Teraz to pewnie smartfon, nie?
3: Teraz smartfon.
2: A kiedyś?
3: A kiedyś było inaczej. No i o to chodzi i o to was pytamy. 726 826 826. Dajcie znać.
2: Ja miałem na przykład swój ulubiony przedmiot, to zeszedł do religii.
3: No.
2: Na samym końcu takie komiksy były, że jeszcze dzisiaj czytam z zapartym tchem.
3: A jak cię ksiądz do tablicy wezwał, to wróciłeś i w zeszycie, jakie piękne rysunki tam były w tym zeszycie.
2: Kto to jest? Batman.
3: To, to jest Batman i ma dwa jaja? Dajcie znać, jaki był wasz ulubiony przedmiot, bez którego nie ruszaliście się do szkoły.

0: No i gra.
1: Jak masz taki piórnik, taki wiesz, nie to, że taki kwadratowy, co się tam otwierało jak książeczki i wszystko było poukładane, tylko miałeś taki piórnik, taką tubę w środku.
0: Ja miałem tubę, no.
1: Miałeś taką tubę?
0: Tak.
1: To właśnie jak szukałeś długopisu, to wtedy tak sobie mówisz, jak tu odnaleźć ciebie tu, mogę się zaśpiewać.
0: Ale żeś wyprzedził słowa Darka, bo Darek, bez czego ty się nie ruszałeś do szkoły? Darek, jesteś? Halo? Bez czego?
2: Bez piórnika i bez gumki.
0: Widzisz, bez piórnika i bez gumki. Bez czego jeszcze, Darek? Co tam jeszcze brałeś do szkoły?
2: Tak samo właśnie to. Miałem te komiksy, słynne komiksy, Kapitan Żbik i Kapitan Klos.
0: Kapitan Żbik i
2: Kapitan Klos.
0: Okej.
2: Okay.
0: Klos. Hans no. Klos.
2: Seria cała
0: Hansa Klosa. Proszę bardzo.
2: I Tarzan.
0: Dobra. Czyli bez komiksów Darek się do szkoły nie ruszał. Czyli wiadomo, co w szkole robił. Nie uczył się.
1: Tylko czytał.
0: Tylko douczał się.
1: Douczał się o historii
0: swoich, tak, o swoich historii swoich ulubionych bohaterów. Dobra, czyli mamy piórnik, gumka i komiksy. To braliście do szkoły.
1: Czego wy się nie ruszaliście do szkoły? 726-826-826 albo Messenger. Zapraszamy do tego, żeby się tym podzielić. O, na przykład SMS przyszedł, proszę bardzo. Witajcie, dla mnie przedmiotem takim był rozkład jazdy autobusów powrotnych do domu. Pozdrawiam, Batman z Półtuska.
0: Batman, bo mówiliśmy o Batmanie, że
1: ktoś odezwał.
0: Narysował tego z dwoma jajami Batmana.
1: Jestem to... jak znak na niebie taki, wiesz, tego nietoperza. Wywołałem Batmana, to się może skończyć.
0: Czekamy na Spidermana. Eska.

0: No, na piechotkę i tak. Każdy mur będzie trzeba przeskakiwać. Rzeczywiście, magicznym ruchem pylonów zmieniły się po północy ceny paliw na stacjach.
1: Ja jeszcze na stare złote tankowałem.
0: Na stare?
1: Na stare złote tankowałem i dotankowałem do pełna wczoraj, a później takie kolejki były na stacjach, że ho-ho.
0: Dzisiaj już zmiana, a przypomnijmy sobie.
2: A gdyby pan był premierem, to ile byłaby benzyna? Ja powiedziałem 5,19.
1: Ludzie, wybierzmy w końcu tego Tuska na premiera, no.
3: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
9: I po reklamie.
10: Uwaga kierowcy, dzisiaj w okolicach szkół nieco większy ruch. Rok szkolny się rozpoczyna, tak więc pamiętajcie, noga z gazu. Jaka pogoda? Dziś w Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie i 21 stopni na plusie. W Jakuszycach 17 stopni, tam możemy spodziewać się przelotnego deszczu, a na Śnieżce do 12 kresek. Również dziś może tam trochę popadać.
11: News SK2, Anna Łobocka, 26-latek, który miał potrącić dziecko w powiecie olkuskim, usłyszał zarzuty. Przyznał się do winy, ale twierdzi, że jechał prawidłowo i nie zauważył idącego poboczem 15-letniego chłopca. Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia. Stan poszkodowanego dziecka nadal jest bardzo ciężki. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona o kolejne 90 dni do końca listopada. To w związku z wciąż realnym zagrożeniem. Czasowy zakaz przebywania nie obejmuje miejscowości i szlaków turystycznych. Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie US Open. Wygrał z Damirem Dżumhurem. To sztuka nie udała się Marii Chwalińskiej, która w pierwszej rundzie przegrała z Amerykanką Taylor Townsend.

0: co ja? Co tak nam mi kiwa głową?
1: No bo zamyślony taki jesteś. Chciałem, żebyś powiedział na przykład godzinę ludziom, żeby wiedzieli, kiedy mają wyjść do tej szkoły już.
0: 6:37. No. O 9:00 pewnie pierwszy dzwonek. Jak życie znam.
1: Uważajcie, bo wychowawczyni się za wami stęskniła bardzo.
0: Tak.
1: Ona jest tak stęskniona,
0: że pierwsza lekcja będzie, wyciągamy karteczki, zobaczycie.
1: No co pamiętacie co tam, tak. Z ostatniej lekcji z ubiegłego roku.
0: 7268268826 albo Messenger. Jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole?
2: Ja zawsze do szkoły musiałam mieć worek z kapcami na zmianę, bo pani szatniarka nie chciała wpuszczać, jak nie było kapci. A? Fartuszek. I pamiętam zawsze, jak mama prasowała do tego jeszcze taki biały kołnierzyk.
1: Biały kołnierzyk do fartuszka mama jeszcze pracowała i worek na kapcie musiał być.
0: Tak? A kapcie musiały być na białej podeszwie, bo inaczej być nie może oczywiście, prawda? Zawsze musiała być biała podeszwa.
1: Niekoniecznie.
0: Naprawdę?
1: No ja do szkoły, dopiero w średniej mogłem zwykłe laczki kapcie zakładać. Normalnie w kapciach po szkole chodziłem. W średniej, naprawdę, laczki miałem. Mhm. Ale wcześniej musiała być biała podeszwa, jakieś halówki za dyszkę z targów.
0: Tak, im człowiek starszy, tym mniej się wstydzi. Taka prawda. Weronika nam się jeszcze odezwała na Messengerze.
1: No czytaj.
0: Cześć, nie ruszałem się do szkoły bez śniadaniówki. Wypchanej pysznościami.
1: Czyli śniadaniówka, czy chodzi o to takie pudełko na kanapki, tak?
0: Być może, ale ja podejrzewam, że chodziło albo o Dzień Dobry TVN, albo Halo tu Polsat. SK2.
1: Hej, ale hola. SK2 to też jest śniadaniówka. To proszę mi tu nie wypaczać. My też jesteśmy śniadaniówką. Czyli cieszymy się, że nie ruszacie się też bez nas, bo to do nas Weronika napisała, czyli chodzi o nas. Nie jakieś tam TVN-y i Polsaty.
0: Oczywiście, że tak. A my jesteśmy takie ciacha, że można nas jeść przez cały poranek.
1: Tylko jest problem. Nie ma takiego lunchboxa, do którego się zmieścimy. Robert Kojnacki, Andrzej Piaseczny już teraz za chwilę w Rozu. 21 minut do 7:00.

0: Cieszcie się życiem. Wakacje są za krótkie, bo już ich nie ma. 1 września, dzisiaj 6.48, tu Radio SK2, Wajda Jarząbek, cześć ponownie. W Pradze otwarto coś
1: To bardzo ciekawe, bo się znam na Pradze, bo byłem na Słowacji ostatnio.
0: A, no to na Pradze się znasz.
1: To oczywiście.
0: Tak, to rzut beretem.
1: W Pradze otwarto wyjątkową wystawę znaczków pocztowych, moi drodzy, na której prezentowany jest najdroższy i najrzadszy znaczek świata, One Cent Magenta z brytyjskiej Gujany, wyceniany na, uwaga, 8 300 000 dolarów.
0: Jeden znaczek 8 milionów dolarów. Kupujesz taki znaczek, idziesz na pocztę, a tam i tak bezczelnie się pytają, zwykły czy priorytet?
2: SK2.
1: No, ale mój drogi, jakbyś miał taki znaczek, to mógłbyś sobie chociaż liznąć bogactwa.
0: A to nie ma takich kółeczek z gąbeczką nasączoną?
1: Wtedy bym liznął.

0: Gdzie jest Romeo, który nie będzie Romeem? To też propozycja dla jakiegoś rockmana, żeby nagrał utwór Nie będę Romeo!
1: Ha. I ja mam inne pytanie.
0: Stał pod balkonem.
1: Gdzie jest Alfa Romeo? Być może właśnie stoi pod balkonem.
0: Ja wiem, gdzie jest.
1: No, gdzie?
0: W warsztacie. 4 minuty do 7. O 7 najświeższa porcja newsów. Gdzie jest paliwo do tego Alfa Romeo?
1: No właśnie, dlatego
0: gdzie jest to tanie paliwo?
1: Dlatego Alfa Romeo stoi pod balkonem, bo paliwa nie ma.
0: Nie, znaczy jest.
1: Znaczy wczoraj nie było.
0: Tylko cię nie stać cię. Kupiłeś Alfa Romeo, już cię nie stać na zatankowanie.
1: Tak jakby nie było, no.
0: O podwyżce cen paliw. W sensie o skończeniu rabatu z okazji wakacji. Usłyszymy w newsach już za chwilę, bądźcie blisko. SK2

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
8: Bo tylko do drugiego

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.
6: W tym tygodniu w Jeleniej Górze temperatury będą oscylować w okolicach 20 stopni na plusie. Dzisiaj 21, jutro 20, pojutrze 22 kreski. To będą maksima w stolicy Karkonoszy. Dziś nie powinny być nam potrzebne w Jeleniej Górze parasola, ale jeżeli wybieracie się do Jakuszyc albo na przykład na Śnieżkę, to pamiętajcie, tam może miejscami trochę pokropić. Jakuszyce do 17 stopni, a na najwyższym szczycie Karkonoszy do 12 stopni.
7: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka, kamery monitoringu i pracownicy zauważyli sprawcę wczorajszego pożaru w Skarżysku Kamiennej. Mężczyzna, jak ustalili nieoficjalnie nasi reporterzy, wtargnął na teren zakładu produkującego drony przez ogrodzenie. Według śledczych mógł działać na zlecenie obcego wywiadu. Te informacje przynosi o poranku nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, co nowego udało ci się ustalić?
8: Według naszych nieoficjalnych informacji sprawca był zamaskowany. Po tym jak przedostał się na teren zakładu przez ogrodzenie, pracownica, która go zauważyła, wszczęła alarm. Wtedy mężczyzna zdążył jeszcze wyjąć z plecaka butelki z benzyną, rozlać ich zawartość i podpalić zapalniczką. Nie zdążył jednak wykorzystać całej zawartości tego plecaka. Po tym gdy wzniecił ogień, rzucił się do skutecznej ucieczki. Taki bieg zdarzeń nie pozostawia wątpliwości, że pożar w firmie był podpaleniem. Służby próbują teraz ustalić tożsamość sprawcy i to, na czyje zlecenie mógł działać. Jak przekazują nam nasi rozmówcy, od wczoraj trwa intensywna analiza monitoringów w całej okolicy.
7: Przypomnijmy, wczoraj prokuratura krajowa wszczęła w tej sprawie śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. 87 lat od wybuchu wojny. O 4.45 na Westerplatte rozpoczęły się główne obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zabrzmiały syreny, odśpiewano hymn, podniesiono flagę, a pamięć poległych uczczono apelem poległych i salwą armatnią. W uroczystościach wzięli udział prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. Jeszcze dziś w Gdańsku kolejne uroczystości upamiętniające ofiary wojny, m.in. na placu obrońców Poczty Polskiej. Koniec z tańszym tankowaniem. Wygasł rządowy program CPN i od północy ceny paliw poszybowały w górę nawet o złotówkę. A wczoraj do północy właśnie przed dystrybutorami ustawiały się długie kolejki.
9: Dzisiaj przypomnieliśmy, że dzisiaj się kończy rządowa promocja, także też czekamy.
10: Leje pan do pełna?
11: No tak, no.
10: To była oszczędność?
11: No na pewno.
7: Program Ceny Paliwa Niżej obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
7: W Częstochowie skończyła się cierpliwość. Raków zwolnił z funkcji trenera Dawida Kroczka. Złożyły się na to fatalne wyniki na starcie sezonu. Zespół odpadł w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, a w Krajowej Lidze nie zdobył nawet punktu. Na razie klub nie podał, kto przejmie drużynę. Za to drużynę Liverpoolu właśnie zasilił Bradley Barcola. The Reds za Francuza zapłacili PSG 123 miliony funtów, co jest rekordem w przypadku piłkarza z Ligi Francuskiej. 23-latek ma przejąć pałeczkę w ataku po odejściu Mohameda Salah.
12: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: A pan leje do pełna?
14: Nie chciałbym być na miejscu pełna. Go tak leją wszyscy, no. Od lewa do prawa.
3: Ja leję do pusta, jak coś zawsze. Do pusta leję, żeby było lżej. Dobra, było CPN, teraz jest DUP.
14: Czyli?
3: DUP. Drogie usługi paliwowe.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
14: Czyli jesteśmy udupieni.
3: Tak, dup po portfelu to jest dup. Pamiętajcie, fajny skrót. Wymyśliłem go przed chwilą, nie?
14: Proszę bardzo. No. I na tym może zarabiać teraz na przykład.
3: No, jak
14: będziecie
3: coś,
14: stać?
3: To patent jest mój. A poczekajcie, godziny nie powiedzieliśmy. 4 po 7.

0: pozdrowieniami dla pewnego pana, który tak kiedyś do radia zadzwonił i podsiadło, cały czas gracie, podsiadło.
1: Słyszałem, że taki fan zadzwonił wielki,
0: fan pod pana podsiadło. Znaczy chyba nie fan Dawida Podsiadło, ale Dawid Podsiadło, no takie nówki sztuki robi, że no musimy je grać.
1: Też wiem, dlaczego Dawid Podsiadło z kawałkiem Na błysk jest dopiero na trzecim miejscu, bo co z tego, że głosujesz i dajesz mu plusy?
0: Jak jest ten pan, który daje minusy, on cały czas klika minusy, no nie, no, proszę pana, tak się nie robi.
1: Oddaliśmy władzę w wasze ręce, tak, moi drodzy, i to wy decydujecie tak naprawdę, co ma być numerem 1, na co ma być numerem 20, a co w ogóle ma spaść z naszej
0: listy. To jest skonstruowane, że rzeczywiście są plusiki i minusiki, no to można pod kimś dołki kopać, no nie oszukujmy się, tak też może być. Gips, Ego i Formani aktualnie na miejscu pierwszym, ale piątkowa lista może to wszystko powywracać do góry nogami.
1: Bo ja chciałem tylko powiedzieć, że na miejscu 20 Mrozu nie ma miejsca jak dom, więc też
0: można to wywrócić do góry
1: nogami. Oczywiście, że tak. No. 726, co ja mówię, przecież SK2.pl tam się wchodzi i tam się głosuje.
0: Tak, a 726 to jest początek naszego numeru telefonu i kto go nie zna, to nie dokończymy. SK2.pl, zakładka gorąca, Polska 20.
2: Jaki Grinch, no.

0: 18 minut po 7. Dzisiaj przypominamy pierwszy dzień nowego roku szkolnego 2026-2027.
1: Niech wam szkoła lekką będzie. W takim razie dzisiaj się pytamy was, jaki był wasz ulubiony przedmiot. 7268-26826, odbieramy telefon.
2: Robert z Warszawy. Ekonomicznie myślałem, miałem jeden zeszyt od wszystkich przedmiotów. Przykładowo od początku Polski, od końca matematyka, fizyka, chemia, a na środku WF i piłka do kosza. Pozdrowionka dla wszystkich i dzień bez waszego radia to jest dzień stracony. Dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.
0: O, proszę. Jaka wazelina na końcu. Dziękujemy bardzo.
1: Ja bym ci od razu na semestr piątkę wystawił.
0: Tak. W środku zeszytu, bo nie wiem, czy usłyszałeś, co było w środku zeszytu.
1: Koszykówka.
0: Miejsce na WF, no. W zeszycie. Miejsce na WF, no.
1: Ja w środku zeszytu grałem w kropki na przykład, ale mam też znajomą sklepową, która też miała swój zeszyt. I też byłem.
0: I na też początku, się z niego korzystało.
1: I też się z niego korzystało. Oczywiście, że tak. Takie czasy były. Tak więc wiecie, zeszyt to ważna rzecz.

0: To już nie marzenia, to fakty. O tym teraz na 25 minut po siódmej, dane Głównego Urzędu Statystycznego.
1: Polacy piją mniej alkoholu, za to jedzą więcej mięsa.
0: Jesień idzie. Ludzie po prostu rzucili się wręcz na antybiotyki. Ciągle zbyt posąg.

0: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie. Niskie ceny.
9: I po reklamie.
10: Dzisiaj w regionie nieco chłodniej niż w poniedziałek, ale za to będzie trochę więcej słońca. Chmury będą pojawiać się na jeleniogórskim niebie, jednak cały czas będą wymieniać się z przejaśnieniami. Jednak najbardziej słonecznie będzie pod wieczór. Dziś raczej bez deszczu, z temperaturami od 14 do maksymalnie 21 kresek powyżej zera. To w Jeleniej Górze, w Jakuszycach do 17 stopni, w Karpaczu do 19, na Śnieżce do 12.
11: 7.30 News SK2, Anna Łobocka. Na początek Łotwa. W nocy poderwano samoloty NATO blisko granicy z Rosją. Wcześniej wydano ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu w łotewskiej przestrzeni powietrznej. 7 osób podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy w rękach służb. Wszyscy trafili do aresztu. Według prokuratury dokonywali oszustw przy oferowaniu do sprzedaży maszyn budowlanych za pośrednictwem jednego z popularnych portali. Zyski lokowali w kryptowalutach. Kraków ma nowy mural przy ulicy Mogilskiej. Odsłonięto malowidło z wizerunkiem wokalisty Andrzeja Załuchy. Autorem jest artysta street artowy Piotr Tuse-Jaworski.

0: Na prawo, na lewo, w górę i w dół. Bo to jest taki trochę jak walczyk, nie? Dwa, dwa, trzy, trzy, dwa, trzy, cztery, dwa, trzy. I pociąg się zatrzymał na stacji i już nie pojedzie dalej.
1: Stacja SK2 Główna, witamy serdecznie. 7:38 już na zegarach. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. No to trochę o szkole rozmawiamy. W waszych ulubionych przedmiotach szkolnych.
0: I wcale nie chodzi o matematykę, polski i tak dalej, i tak dalej. I tak
1: nie,
0: dalej.
1: Chociaż... są inne przedmioty.
0: Tak, tak, ale też jak coś, to zapraszamy. Słuchamy.
2: Dzień dobry państwu. Moim najładniejszym przedmiotem była muzyka, a zawsze nosiłam ze sobą swój kamień, tak zwany amulet, który przynosi mi szczęście. Pozdrawiam Eskę, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Widzisz, to było o dwóch przedmiotach. O tym rzeczywiście takim przedmiocie, w sensie nauce.
1: Muzyka, tak.
0: Tu była muzyka, się pojawiła i pojawił się też przedmiot, taki rzecz, w sensie, którą do szkoły się zabiera.
1: Kamień? Kamień? Po co komu kamień w szkole? Kamień?
0: Jak się tak zastanawiasz, to tak pomyśl sobie, co masz w plecaku. W plecaku masz papier, tak?
1: No mam.
0: Nożyce są?
1: Tak,
0: są.
1: Biorę nożyczki.
0: No to kamień?
1: No do kompletu, no tak, rzeczywiście. SK2.
0: A w co będziesz grał na przerwie? W co będziesz grał na przerwie, jak smartfona nie weźmiesz? No.
1: Później papier, kamień, nożyce zostaje.
0: Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto... Przełknął to i czekał,

0: Cała prawda, całą dobę. Zawsze to przy tym utworze powtarzam. U nas w Radiu SK2. 12 minut do 8.
1: Prawdą jest to, że chcą odwołać prezydenta Częstochowy.
0: To już się moda stała, że odwołują prezydentów chyba.
1: No i tam w całym kraju zbierane są podpisy, ale w Częstochowie się udało. Zebrano podpisy pod referendum.
0: Naprawdę?
1: O odwołanie, tak?
0: Tak. Jak ten pan się nazywa?
1: Pan

0: Krzysztof Matyjaszczyk.
1: Tak, oni, mieszkańcy, ci co referendum robili, twierdzą, że nie powinien rządzić miastem, tak?
0: Tak.
1: A są jakieś powody?
0: Ciążą na nim zarzuty prokuratorskie, dotyczą korupcji, moi drodzy.
1: No. To będzie ciężko się
0: będzie
1: z tego wygarać.
0: Panie Krzysiu.
1: Jak się
0: pan prezydent obroni, to nie wiem, to chyba na kolanach do Częstochowy powinien zasuwać. SK2.
1: Daleko nie ma.

0: wyszłaś z domu i do pracy albo do szkoły. To innych opcji dzisiaj nie ma. Zaczynamy rok szkolny, przypominamy. 5 minut zostało do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta, rozruszać szare komórki przed nowym rokiem szkolnym.
1: Jak życie znam, to też gdzie niegdzie o godzinie 8 zabrzmi pierwszy dzwonek w szkołach polskich.
0: No i właśnie, mamy propozycję. Dzisiaj zgłosimy się do Państw Miast z propozycją czegoś zastępczego zamiast dzwonka szkolnego. Co byście widzieli zamiast dzwonka szkolnego? Jaki inny dźwięk, który by oznaczał przerwę?
1: Krowa.
0: I wiadomo, że przerwa, na przykład, nie? Jak macie inne propozycje, tym właśnie się zgłaszajcie i tak wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 726 826 826 przez Messengera też można się do nas zgłosić.
0: Tylko tam zostawcie nam swój numer.

0: Tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Uwaga kierowcy, dzisiaj w okolicach szkół nieco większy ruch. Rok szkolny się rozpoczyna, tak więc pamiętajcie, noga z gazu. Jaka pogoda dziś w Jeleniej Górze? Umiarkowane zachmurzenie i 21 stopni na plusie. W Jakuszycach 17 stopni, tam możemy spodziewać się przelotnego deszczu. A na Śnieżce do 12 kresek. Również dziś może tam trochę popadać.
11: Jest ósma, News SK2, Anna Łobocka. Polska jest ofiarą wielu aktów dywersji ze wschodu, powiedział na Westerplatte premier Donald Tusk. To w kontekście ostatnich pożarów w zakładach wytwarzających komponenty dla przemysłu lotniczego w Lublinie i firmie produkującej m.in. drony w Skarżysku Kamiennej.
12: Polska jest ofiarą wielu prowokacji. Mieliśmy najprawdopodobniej znowu akty sabotażu kilkadziesiąt godzin temu. Podpalenia.
11: Według nieoficjalnych ustaleń naszych reporterów w Skarżysku Kamiennej sprawca wtargnął przez ogrodzenie, podpalił wylaną z butelki benzynę i uciekł. O czym więcej Mateusz Chłyston.
13: Według naszych informacji mężczyzna był w kominiarce i kurtce. Kiedy sforsował ogrodzenie, zauważyła go pracownica zakładowego monitoringu, która zaalarmowała, że na terenie firmy znajduje się intruz. Mężczyzna miał wtedy błyskawicznie wyjąć z plecaka butelki z benzyną, wylać część ich zawartości i podpalić zapalniczką. W związku z alarmem po kilku sekundach rzucił się jednak do ucieczki, nie wykorzystując całej zawartości plecaka. Śledczy, jak ustaliliśmy, zabezpieczyli na miejscu ślady, które mogą wskazywać na udział służb obcego państwa w tym zdarzeniu.
11: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem działalności obcego wywiadu i dopuszczenia się przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Czas zmierzyć się z rzeczywistością i z nowościami, które czekają na uczniów. Dziś prawie 5 milionów uczniów wraca do szkół. Przed jedną z podstawówek w Bydgoszczy jest teraz nasz reporter Dawid Olszewski.
14: Tak, jestem. Dzień dobry.
11: Powiedz, uczniowie zadowoleni, że wrócili z wakacji i co ich czeka w tym roku szkolnym?
14: No tutaj ruch coraz większy. Po wakacjach do szkoły wróciły Oliwia i Ania.
15: Nudziło mi się już w domu i w sensie to można pójść już.
14: Za długo trwały te wakacje.
15: Tak, za bardzo.
14: Ale mogłyby jeszcze chwilę potrwać, czy już nie?
16: Tak, mogłyby jeszcze chwilę potrwać.
14: Nowy rok szkolny to też zmiany. Nowa podstawa programowa w przedszkolach i klasach pierwszej i czwartej szkół podstawowych. Zakaz korzystania ze smartfonów, między innymi w podstawówkach, oraz obowiązkowa edukacja zdrowotna, ale bez części dotyczącej zdrowia seksualnego, która będzie tylko dla chętnych.
11: Zmiany czekają też szkolne stołówki. W jadłospisie ma być więcej warzyw, owoców, ryb, a mniej cukru i soli.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
11: 207 meczów w kadrze i koniec. Lionel Messi ogłosił, że kończy reprezentacyjną karierę, w której strzelił 125 goli. Zdobył z nią mistrzostwo i wicemistrzostwo świata oraz dwukrotnie triumfował w Copa America. A dziś kolejne mecze z udziałem Polek na wielkoszlemowym US Open. Do gry w pierwszej rundzie wejdą Magdalena Fręch, która około 20 powinna rozpocząć mecz z Iwą Jowicz. Nieco później na korcie powinna też pojawić się Magdalinette, której rywalką będzie Francesca Jones. Przypomnę, że do drugiej drugiej rundy awansowała Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.
17: Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: No to za godzinę gdzieś się rozpoczną wszystkie apele. Mniej więcej w okolicach 9 chyba, nie?
20: Sztandar wprowadzić.
19: Tak. 3 minuty po 8 mam.
20: A jutro szkoła i niestety nauka i tak przez kolejne 10 miesięcy. Najgorzej to mają dzieci kolejarze.
19: Tak?
20: Tak, bo nieważne jak będą się dobrze uczyć, i tak zawsze mogą dostać szlab.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Ojciec jedzie do roboty, ty nigdzie nie wychodzisz. Proste, proste.

0: 11 minut po 8. Tu SK2, tu najlepsze polskie hity. Tu Wajda Jarząbek.
1: I tylko takie newsy u nas. Tylko takie newsy tak. U nas usłyszycie. Posłuchajcie, 1000 wolontariuszy zakopało w Szwajcarii 2000 par majtek.
0: To wychodzi po dwie pary na jednego wolontariusza, ale to wszystko po to, żeby zrobić badania naukowe, żeby sprawdzić aktywność biologiczną gleby.
1: I co ciekawe, największą aktywność biologiczną odnotowano w prywatnych ogrodach, gdzie bawełniana bielizna rozkładała się najszybciej, podczas gdy na trawnikach, takich miejskich, proces ten był najwolniejszy.
0: Dziwne. To jest dziwne. U nas takich badań się nie robi, u nas wszystko jest jasne. Moje majtki na przykład ulegają degradacji bez żadnego zakopywania.
1: Ha, mój drogi, bo masz dobry nawóz.

0: Co graj?
1: W Państwa Miasta.
0: No to
1: a z kim, to my też już wiemy, wy się dowiecie za kilka sekund.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Justyna z Piotrem zagra dzisiaj o prezent marzeń o wartości 500 zł. Dzień dobry.
5: No hej.
6: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przypominamy zasady. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy. Proszę słuchać.
0: Nie oddychać.
1: Nie oddychać. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Jak się joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Tak.
1: No, Justynka zacznie.
0: Jak pani od matematyki się zachowałeś teraz.
1: No dzisiaj
0: teraz.
1: Pierwszy rok szkolny, trzeba tak. Cisza, prawo, ja mówię.
0: W prawo czy w lewo?
6: Poproszę w lewo.
0: Proszę cię bardzo.
1: Zepsuł koło!
0: Nie.
1: Zepsuł
0: koło! Jak to się stało?
1: No dobra,
0: dobra.
1: Poczekaj, wasz piszczy. Zepsułeś koło? Na M się zatrzymało, musicie nam uwierzyć na słowo w takim razie.
0: Znowu. Co ja zrobiłem?
1: Kto dotykał to koło i zepsuł? No, kto?
0: Nieprawdopodobne.
1: Kto
0: ale dotykał? Nie naprawdę to ja zepsułem? Nie.
1: Chyba ty, no wczoraj działało. M, litera dobra. M, Justynko. M jak mama.
0: Będziemy
1: 20 lepić. Sekund, uwaga.
0: Państwo!
6: Mongolia.
0: Miasto.
6: Mombasa.
0: Znana postać.
6: Mickiewicz.
0: Roślina.
6: Mimoza.
0: Kolor.
6: Miotowy.
0: Zawód.
6: Muzyk.
0: Samochód.
6: Mazda.
0: Imię
1: już będzie po czasie. Bo już nie wyrobiliśmy.
0: Ty wiesz, że ja się ostatnio dowiedziałam, że jest coś takiego jak mimoza, że to jest roślina.
1: No, od mimozy złotej majowy. Nie kojarzysz?
0: Tak,
1: Czesie Niemen śpiewał? No. A Mombasa gdzie jest?
0: A Mombasa jest tam, gdzie kiełbasa.
6: W Kenii.
1: Tam nie ma kiełbasy.
0: Nie ma kiełbasy. No dobra, trudno.
1: Dobra.
0: Tak, jest zaliczone 7 punktów, moja droga Justyno, dla ciebie.
1: Tak, siódemeczka.
6: Dzięki.
1: Bardzo ładny wynik. Teraz Piotrze, w prawo, w lewo i koło nie będzie cykać, bo się zepsuło.
0: Ja ci włożę palca tutaj.
5: W lewo.
1: W lewo. Czekaj, włóż długopis, żeby się zatrzymał. Ale najpierw zakręca, a potem włożysz długopis.
0: Dobra.
1: Dobra? Zakręciłem, włóż długopis. O! Poszło. G. Litera G. G jak góra.
0: Góra, niech będzie góra.
1: G jak góra, Piotrze. 20 sekund. Uwaga, państwo.
5: Gruzja.
1: Miasto.
5: Gorzów Wielkopolski.
1: Tytuł filmu.
5: Właśnie braci Grimm.
1: Jak?
5: Właśnie braci Grimm.
1: To jest na by, no chłopie.
5: No, ale Grimm.
1: Dobra, imię.
5: Grzegorz.
0: Grzegorz. Czekaj. Grimm. Czy będzie taki film?
1: Jak będzie Grimm, to masz fuksa, ale i tak chyba ci mu nie wystarczy.
0: Jest.
1: Grimm?
0: Jest.
1: No dobra.
0: Jest. Jakbyś widział sam Grimm, tylko się nie zastanawiał, by przyleciał dalej.
1: Jakbyś nie mówił baśnie braci Grimm, tylko byś powiedział po prostu Grimm.
0: Gdyby to... babcia miała wąsy.
1: Gdyby.
0: Gdyby.
1: 1, 2, 3, 4. Czwóreczka, no. Czwórka z plusem. Czwórkę w szkole z matmy to byś przyjął chyba, nie?
5: Oczywiście.
1: No to czwórkę u nas w Państwach Miastach też musisz przyjąć. To ci wystarczy, Piotruś, na nagrody pocieszenia, bo prezent marzeń zgarnia Justyna.
6: Super, cieszę się.
1: Wszystkiego dobrego, Justynko. Piotruś, pakujemy prezenciki, też wysyłamy na rozpoczęcie tego pięknego nowego roku szkolnego.
0: No, a ja idę naprawiać to, tak?
1: Idź napraw koło, żebyśmy jutro zagrali też o 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzie.

0: powtórka przed polskim. Onomatopeja, paranormalne i tysiąc razy bardziej dzień dobry niż może być w dzień dobry. Nie, to w tym utworze właśnie.
1: Peja u nas też jest.
0: Peja. Ale nie onomato.
1: Ale nie, nie
0: bez onomato.
1: Bez ono, ale
0: dobrze,
1: peja jest.
0: 26 minut po 8, promocja.
1: Posłuchajcie, Intercity świętuje swoje urodziny, rozdaje bilety na pociągi.
0: Bilety rozdaje. Jest haczyk.
1: Jest.
0: Jest haczyk. Promocja trwa od wtorku do czwartku do północy i ani sekundy dłużej.
1: Nie powiem wam, sprytne. Pewnie cwaniaki wiedzą, że w piątek ludzie zapłacą każdą cenę za kolejkę.
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: 14 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na Ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, Ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Street Trips już w ten weekend. Lotnisko Lubin. W sobotę Ben Collins wywiada autografę i możliwość przejazdu torem na 1/4 mili. Kup bilet na street-dreams.pl.
6: I po reklamie.
7: Powoli zbliżamy się do 9:00. Temperatury w Jeleniej Górze to od 16 do 17 kresek. Dzisiejsze maksimum to 21 stopni powyżej zera. A w regionie bardzo podobnie. Umiarkowane zachmurzenie z przebijającym się między chmurami słońcem. I najcieplej będzie właśnie w Jeleniej Górze 21 stopni. Wspomniane chłodniej w Jakuszycach 17, 19 w Karpaczu i 12 stopni na Śniżce.
8: 8.30 News SK2, Anna Łobocka, a zaczynamy od Kijowa. W wyniku rosyjskiego ataku zginęło co najmniej 8 osób, 5 w tym, dwoje dzieci zostało rannych. Na miejscu ostrzału nadal pracują służby ratunkowe. Od dzisiaj na drogach w rejonie szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Chodzi o akcję Bezpieczna droga do szkoły oraz Zwalniaj przy szkołach. Obie akcje potrwają do końca miesiąca. Ich celem jest podniesienie bezpieczeństwa uczniów rozpoczynających naukę po wakacjach. W miejscowości Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy, o co walczyli jej rodzice.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Fight Club? Idziesz?
2: Ja.
1: A poczekaj, nie włączę ci mikrofonu.
2: No
1: teraz.
2: I bardzo dobrze, bo później mam coś.
1: A co powiedziałeś?
2: A ja.
1: To było jest brzydko?
2: To jest po japońsku chyba.
1: A co znaczy a ja po japońsku?
2: Nie mam pojęcia, ale pewnie coś brzydkiego.
1: A ja?
2: Bo ja tylko brzydkie słowo umiem. Nieważne, tak czy inaczej, moi drodzy, cofamy się.
1: W rozwoju.
2: I w czasie również.
1: Dobra, kącik odkurzający. Patrzymy na newsy z tego dnia, ale nie z tego roku.
2: No, oddaję głos mojemu koledze pierwotniakowi.
1: Ponad 1000 kilometrów przejechał już 26-letni Jacek Czarniecki, mieszkaniec wsi Węgierka koło Jarosławia, który zamierza objechać rowerem Morze Bałtyckie, pisała Wirtualna Polska 1 września 2001 roku.
2: Ja tam mu nie wróżę sukcesu, mimo że pewnie sukces osiągnął. Spore ryzyko to było, powiem wam tak, bo co innego objechać góry dookoła, no, prawda? W górach na pewno można zajść wysoko, a nad morzem tylko morze można...

0: Zaskoczenie to nasze drugie imię. Dziękujemy Honoracie Skarbek za ten piękny utwór. Tu Radio SK2 zaskakuje też PZPN.
1: PZPN, PZPN zmienia stroje.
0: Stroje PZPN.
1: Tak, już nie będą nasi piłkarze grali w Nike'ach, teraz będą grali w Adidasach. Od stycznia 27 roku kończy się 28-letnia współpraca z amerykańską marką i zaczynamy, wchodzimy w niemiecką markę.
0: W niemiecką markę. Nie wiem, może chodzi o to, że w niemieckich strojach łatwiej się strzela gole. Eska.

0: Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Zmiana warty.
1: Zmiana warty, jesteś gotowy, żeby odejść?
2: Jestem zwarty i gotowy, żeby odejść.
0: Ale raz na zawsze, czy tylko na chwilę?
1: Oddalić się, aby.
0: Oddalić się mogę do jutra, do 6 rano.
2: Dzisiaj rozmawiamy o przedmiotach szkolnych. Miałeś swój ulubiony?
1: Nie, no ulubiony to był WF i angielski.
0: A, myślałem, że też powiesz kanapka.
2: Tak.
0: Ale jednak WF i angielski. Dobrze, przerwa. O, to jest przedmiot. Zapraszamy was na piękne utwory polskie, dobre, pod ten nowy rok szkolny.
2: Zostawiamy was z Kasią Grodzką, która was dzisiaj tak wycyrkluje, że zobaczycie.
1: 10 polskimi hitami.
2: Oczywiście.

0: reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Dzisiaj w regionie nieco chłodniej niż w poniedziałek, ale za to będzie trochę więcej słońca. Chmury będą pojawiać się na jeleniogórskim niebie, jednak cały czas będą wymieniać się z przejaśnieniami. Jednak najbardziej słonecznie będzie pod wieczór. Dziś raczej bez deszczu, z temperaturami od 14 do maksymalnie 21 kresek powyżej zera. To w Jeleniej Górze, w Jakuszycach do 17 stopni, w Karpaczu do 19, na Śnieżce do 12.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. To już koniec odpoczynku, czas zabrać się do nauki. Uczniowie wrócili do szkoły. Niektórzy tęsknili, innym lepiej było na wakacjach.
12: Wakacje było bardzo fajnie, teraz znowu szkoła. Stres, bo sprawdziany.
13: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
14: Czy już znasz plan lekcji?
13: Tak, bym wolał całą koszykówkę na pierwszą.
14: Zamiast matematyki na przykład?
13: Tak.
15: Całe 2 miesiące w domu i wakacji za dużo.
14: Czyli rodzice cieszą się z końca wakacji?
15: Nie do końca. Teraz to wracamy do takiej szarej rzeczywistości, nie? Codziennie 6 od poniedziałku do piątku, do wieczora.
14: Trzeba wcześniej wstać.
15: Tak.
11: Z uczniami i rodzicami w Bydgoszczy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Na stację paliw wróciła drożyzna. Za litr benzyny oraz oleju napędowego trzeba zapłacić dzisiaj średnio o złotówkę więcej.
16: Bardzo dużo, po prostu szaleństwo. Na zarobki Polaków powinno być tańsze.
17: A tankować trzeba.
11: Program CPN obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie. We wtorek, 8 września, ma zebrać się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To po tym, jak szef PKOL-u Radosław Piesiewicz usłyszał zarzuty w sprawie głośnej afery Zonda Krypto. Został też tymczasowo aresztowany. Z tymi informacjami nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, czy zebranie zarządu oznacza plan na odwołanie dotychczasowego szefa?
0: No nic na to nie wskazuje, bo takiej zmiany może dokonać tylko nadzwyczajne walne zgromadzenie członków PKOL-u. Środowisko sportowe już kilka miesięcy temu wnioskowało o jego zwołanie, ale ich apel pozostał bez odpowiedzi.
9: Są konkretne dokumenty na stole, ale to wszystko będzie miało swój kres z całą pewnością.
0: Powiedział mi jeden z wnioskodawców, olimpijczyk Robert Korzeniowski. 8 września, co warto podkreślić, zbierze się więc jedynie prezydium PKOL-u, które takiej mocy, by odwołać prezesa, formalnie nie ma. Zgodnie ze statutem obowiązki szefa przejął obecnie wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki. To z jego inicjatywy w przyszłym tygodniu ma się zebrać zarząd tej instytucji.
11: Z kolei Międzynarodowy Komitet Olimpijski domaga się zmiany prezesa PKOL-u, grożąc zawieszeniem praw członkowskich Polski w MKOL-u, a to uniemożliwiłoby polskim sportowcom start w Igrzyskach Olimpijskich.
17: K2 News. Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz. Uczniowie ruszyli do szkół. Aby nie zabrakło miejsca w autobusach, na ulicę Jeleniej Góry ruszyły nowe autobusy. Przegubowe. Wspomogą najbardziej zatłoczone linie, przewożąc nawet do 125 osób naraz, mówi Michał Palewicz z jeleniogórskiego MZK.
18: Na najbardziej obciążone linie wyjadą nasze autobusy przegubowe, obsługując linie autobusowe z dojazdem do szkół oraz kursy powrotne.
10: Przegubowce pojawią się m.in. na liniach 2, 6, 7, a także 21, 22 oraz 26.
19: Proszę bardzo, a narzekają, że młodzi się w ogóle nie ruszają, a nam tutaj drugi Polish Hammer rośnie. Koszykówka na pierwszą, drugą i trzecią lekcję też jak najbardziej się to chwali. Ja już mówiłam, że u mnie WF też był na pierwszym miejscu. Człowiek się wybiegał przynajmniej, a teraz na pierwszym miejscu jest polska muzyka. Lady Punk, Dawid Podsiadło, ich usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.
7: No to gramy.

0: Właśnie tak będzie. Pomimo burz, pomimo gradu, deszczu, no nie ma rady, do szkoły trzeba iść. Antek Smykiewicz za nami w Radiu SK2. A przed nami, no właśnie, nowy rok szkolny i faktycznie jest kilka nowości, które wprowadziło MEN. Między innymi powszechny zakaz używania telefonów komórkowych. Ale do tego też obowiązkowa edukacja zdrowotna. Znika też taka tradycyjna technika. Zamiast niej będą praktyczne zajęcia z majsterkowania i szycia. Sporo zmian, no ale chyba te telefony dla dzieciaków to taka najbardziej drastyczna z nich. Brzmi to jak koniec świata, ale z drugiej strony może dzięki temu wrócą stare, dobre, tradycyjne karteczki rzucane na lekcjach między ławkami. A na karteczce arcyważne pytanie. Lubisz mnie? Zaznacz tak lub nie.
1: SK2.
2: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Nie wiem, czy dobrze usłyszałam. Panowie, to chyba z miasta są. Jestem z miasta i elektryczne gitary w Radiu SK2, a my zaglądamy do miasta Ginostra na włoskiej wyspie Stromboli. Tam po 20 latach otwarto szkołę podstawową. To najmniejsza placówka w Europie, a otwarto ją specjalnie dla 6-letniej Aiszy. Bardzo, bardzo mocno starali się o to jej rodzice. No i wywalczyli. Udało się. Myślę, że to jest naprawdę godne pochwały. Choć Aiszy troszkę współczuję, spróbuj ukryć wagary, będąc jedynym uczniem w szkole.
1: SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Ostatnią rzeczą, jakiej się spodziewałam, było pogo na koncercie Natalii Nykiel. Taki komentarz pojawił się pod rolką z koncertu Natalii i widać, jak tłum pod sceną robi wielkie pogo i śpiewa Bądź duży, które słyszycie teraz w Radiu SK2. No jak widać, pop z pogo się nie wykluczają jak najbardziej i myślę, że to jest piękna sprawa. Zbliża się 10:00, wtedy wskoczymy w newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Jenny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź Zamek Kliczków www.kliczkow.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: I po reklamie.
8: Powoli zbliżamy się do godziny 10:00. Dzisiaj w Jeleniej Górze maksymalnie 21 stopni. Tyle zobaczymy na termometrach. Natomiast w ciągu dnia pogoda będzie się delikatnie zmieniać. Do południa umiarkowane zachmurzenie. Po południu powinno się rozpogodzić i słońce przejmie kontrolę nad jeleniogórskim niebem. Będzie też nieco słabszy wiatr. A w tym tygodniu w Jeleniej Górze temperatury z 2 z przodu.
9: Jest 10:00, news SK2, Anna Łobocka. Na początek poważny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową na pasie w kierunku Katowic. Pojazd ciężarowy miał wjechać w służby, które pracowały na jezdni. Służby nie mówią o bilansie tego tragicznego zdarzenia. Droga jest zablokowana, policja organizuje objazdy. Umowa miała być skrajnie ryzykowna. Jest kolejna odsłona zamieszania wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Polski Komitet Olimpijski przekazał upadłemu sponsorowi m.in. szerokie prawa do wizerunków polskich olimpijczyków. A co jeszcze znalazło się w tej umowie? Mateusz Gołębiewski.
10: Umowa była znacznie szersza niż zwykły kontrakt sponsorski. Firma Zonda Krypto dostała prawo do wykorzystywania twarzy, sylwetek i głosów obecnych oraz byłych olimpijczyków, nawet tych startujących od igrzysk w Londynie w 2012 roku. PKOL miał też co miesiąc przekazywać giełdzie dane wszystkich obserwujących profil PKOL na Facebooku. Komitet zobowiązał się ponadto do promowania tokenów Zonda Krypto, a w zamian miał otrzymać m.in. 50% przychodów z ich sprzedaży. Co istotne, gdyby sportowcy wystąpili z roszczeniami dotyczącymi wykorzystywania ich wizerunku, koszty miał ponosić PKOL. Radosław Piesiewicz miał podpisać umowę bez wiedzy zarządu i prezydium komitetu, a dokument miał być przed nimi ukrywany.
9: Przypomnijmy, dotychczasowy szef PKOL-u Radosław Piesiewicz trafił do aresztu. Uczniowie już w szkolnych ławkach. Nowy rok szkolny rozpoczyna dziś prawie 5 milionów polskich uczniów. Przed jedną z bydgoskich szkół jest nasz reporter Dawid Olszewski.
11: W Bydgoszczy nowy rok szkolny powitał uczniów solidnym deszczem. Część z nich cieszy się z powrotu, choć niektórym lepiej było na wakacjach.
12: Teraz znowu szkoła, stres, bo sprawdziany.
13: Będę mogła wreszcie zobaczyć moich przyjaciół.
11: Nowy rok szkolny to też zmiany. Rozmawiałem z rodzicami, którzy część z tych zmian pochwalają, choć są też takie, które mniej im się podobają.
14: Nie podoba mi się brak zadań, bo my jesteśmy jeszcze ci milenialsi, co robili.
11: Te zmiany w jadłospisie?
14: Mniej cukru, mniej soli, więcej warzyw, jak najbardziej.
11: Rodzicom, z którymi rozmawiałem, podoba się też zakaz korzystania z telefonów przez uczniów szkół podstawowych.
9: Obowiązkowa jest też edukacja zdrowotna, z wyjątkiem części dotyczącej zdrowia seksualnego.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz, 75-latek, zatrzymany za podpalenie domu. Mężczyzna, mieszkaniec Szklarskiej Poręby, miał podpalić śmieci w swoim mieszkaniu oraz na klatce schodowej wielorodzinnego budynku. W trakcie zdarzenia w obiekcie nie było innych osób. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu 5 lat. Siłacze zmierzą się na Błoniach. W najbliższą niedzielę w Jeleniej Górze ruszają zawody strongmanów. W ramach Pucharu Polski zmierzą się zawodowcy, ale przewidziano też konkurencję dla kibiców chcących spróbować swoich możliwości. Start w niedzielę punktualnie o godzinie 15:00.
0: No to może jednak te łańcuszki, co się udostępniało na fejsie, że nie zezwalam na udostępnianie moich danych, może one właśnie miały sens, kto wie. My wiemy, że gramy wam najlepsze polskie hity. Lander na początek dla was buduje, a nie burzy mosty. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Będzie śpiewany Sen o Warszawie na trybunach. Wieczorem w pierwszej rundzie Pucharu Polski Legia zmierzy się z Motorem Lublin. Za to Sen o wielkim finale US Open. Śnią dalej Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Oboje awansowali do drugiej rundy singla. Co ciekawe, Hubert w pierwszym secie przegrywał już 1-4, po czym po prostu wziął się w garść i zgarnął 5 gemów z rzędu. Można? Można, oczywiście, że tak. Więc jak dzisiaj czujecie, że już mieliście kilka takich potknięć, tak jak Hubert na boisku, to wcale nie oznacza, że cały tydzień idzie na straty. Taki pozytywny przekaz zasługuje oczywiście na pozytywny hymn przed nami. Pozytywny pan z wąsem. Bardzo lubię tak na niego mówić. Wiktor Dydua. Tam słońce, gdzie my. Już teraz w Radiu SK2.

znacie ten wielki hit o miłości, w którym ani razu słowo miłość nie pada. W latach 70. w naszej rodzimej muzyce też wybił się nurt hipisowski i w tej estetyce idealnie czuł się zespół 2 plus 1. A słowa do wspomnianego przeze mnie hitu o miłości i bez miłości stworzył Marek Dutkiewicz. Zastąpienie słowa miłość malowaniem to był strzał w dziesiątkę. Przed nami Chodź, pomaluj mój świat 2 plus 1 w Radiu SK2.

0: To najnowsza propozycja od panów Gibbsa i jego Informany. Ostatni dzień lata, gramy wam w pierwszy dzień roku szkolnego. I co najważniejsze, ostatni dzień lata zajął pierwsze miejsce w ostatnim wakacyjnym wydaniu gorącej polskiej dwudziestki. A jeśli chcecie to lato sobie przedłużyć i ten kawałek mimo upływu czasu dalej wam się podoba, to sk2.pl, tu możecie oddać swój głos. Pierwsze powakacyjne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18:00 oczywiście w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek. Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Jenny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź zamek Kliczków www.kliczkow.pl.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
1: I po reklamie.

0: ołówki, cyrkle, mapy geograficzne. Wszystkie te rzeczy są znowu z nimi. Znów jesteś ze mną i zespołu Demono, czyli taki hymn ku powrocie do szkoły, można by sobie powiedzieć. W końcu mamy 1 września w kalendarzu. Tu Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity, czy to na początek roku, czy to na to, żeby po prostu wtorek przetrwać sobie w pracy. Zbliża się godzina 11, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie 2. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: 18 kreska już za chwilę zostanie zdobyta na jeleniogórskich termometrach. Zbliżamy się do godziny 11. Temperatury idą w górę i dzisiaj zatrzymają się w okolicach 21 kreski. To po południu, do południa temperatury to wspomniane 19 stopni, a potem będzie robiło się nieco cieplej. Dużo więcej słońca w drugiej połowie dnia, natomiast do okolic godziny 14 umiarkowane zachmurzenie.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. 4 osoby nie żyją, 4 zostały ranne, 1 jest w stanie ciężkim. To tragiczny bilans wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Wszystkie ofiary to pracownicy firmy drogowej, mówi nam Barbara Poznańska z policji.
10: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
9: Na miejscu lądowały 2 śmigłowce LPR-u. Według naszych informacji jedna osoba była reanimowana na miejscu. W sumie do szpitali trafiły 4 osoby. Jedna została zabrana śmigłowcem do szpitala w Sosnowcu, pozostałe karetkami do placówek w Częstochowie. Autostrada A4 na wysokości Mykanowa w kierunku Gliwic jest zablokowana. Policjanci kierują kierowców na objazd. Wciąż nie wiadomo, jaka była ich motywacja. Żandarmeria wojskowa zatrzymała wczoraj wieczorem sprawców fałszywego alarmu w jednostce wojskowej w Elblągu, mówi rzecznik komendanta głównego Dariusz Rozkosz.
11: Błyskawiczna reakcja służb oraz czynności dochodzenia śledczych doprowadziły do zatrzymania 2 mężczyzn obywatelstwa polskiego.
9: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Od dzisiaj zmiany na trasie do Morskiego Oka. Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotaż nowej trasy dla wozów konnych, mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN-u.
12: Konie zaczną jeździć od Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Ten pilotaż chcemy, zanim pojawią się na Podhalu busy elektryczne, przetestować to, jak wozy konne będą funkcjonować na tym skróconym odcinku.
9: Podanieją bilety za przejazd wozami konnymi. Zamiast dotychczasowych 100 zł, turyści będą płacili 50 zł za jazdę w górę i 30 za jazdę w dół.
7: SK2 News. Jelenia Góra.
8: Błażej Stachewicz. Kradzież roweru może go kosztować 7,5 roku paki. 42-latek zatrzymany przez policję odpowie za zwinięcie jednośladu z klatki jednego z jeleniogórskich bloków. Rower i podejrzanego znaleziono w mieszkaniu zatrzymanego mężczyzny, który już wcześniej był karany za podobne przestępstwa. To okazja do odkrycia wyjątkowych miejsc. Rusza jesienna Dolnośląska Giełda Turystyczna. Ponad 20 podmiotów będzie prezentować swoje atrakcje w sobotę na Błoniach Jeleniogórskich. To też gry, konkursy i zabawy dla dzieci oraz dorosłych.
0: Mamy 2 minuty po 11:00. Tutaj Radio SK2. Przed nami 10 najlepszych polskich hitów. Polatamy sobie z zespołem Lady Punk. Zjemy też mango z Sylwią Grzeszczak. Kasia Grodzka, dzień dobry we wtorek.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka i Lionel też się wyprowadza. Tutaj Radio SK2, zespół łzy za nami i nie jeden kibic reprezentacji Argentyny taką łzę uronił, jak wczoraj przeczytał, że Leo Messi oficjalnie ogłosił zakończenie kariery. Przyznał, że chodzi tutaj oczywiście o jego wiek, forma już nie ta, więc woli odejść z klasą. Oczywiście z murawy tak całkowicie nie schodzi, no bo nadal gra w amerykańskim Interze Miami. Reakcje kibiców różne, choć ja zwróciłam uwagę na komentarz, w którym ktoś napisał: no to teraz Argentyna nie wygra nic przez następnych 50 lat. No cóż, no my ostatni sukces piłkarski zaliczyliśmy w 82 roku. Jakoś z czasem idzie się przyzwyczaić.
1: SK2.

0: Sen jest zdrowy. Przypomina nam o tym Artur Gadowski. Ona jest ze snu w Radiu SK2. Ja myślałam, że do ogłoszenia nadejścia jesieni mamy jeszcze trochę czasu, ale przecież 1 września to start meteorologicznej jesieni. Ta astronomiczna i kalendarzowa dopiero 23 września. Także jeśli jeszcze nie możecie pogodzić się z końcem lata, to macie takie 3 tygodnie na pogodzenie się z tym faktem, a wszystkie jesieniary i jesieniarze mogą od dzisiaj świętować. No zapewne bukietami z liści i dyniowym latte z kawiarni.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Na kogo jak na kogo, ale na swoich fanów, czyli Kwiatonators, Dawid Kwiatkowski może liczyć zawsze. Tym pochwalił się na swoim Instagramie po występie w Kieleckiej Kadzielni. Ja się założę, że nawet jakby Dawid grał koncert w tym Paryżu, o którym śpiewa, tam fani też by dotarli ze swoim wsparciem, a Dawid za to mógłby postawić im kawkę. Bo to Café de Paris w końcu jest. Tu Radio SK2, zbliża się południe, przed nami newsy.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: I po reklamie.
7: W tym tygodniu w Jeleniej Górze temperatury w okolicach 20 kresek, a to oznacza maksymalnie 23 stopnie. Tyle zobaczymy w piątek, 24 może pojawić się w niedzielę, natomiast dzisiaj do 21 stopni powyżej zera. Niewielka szansa na opady, za to dość spora szansa na umiarkowane zachmurzenie, które będzie z nami do połowy dnia. Potem pod wieczór i późnym popołudniem już powinniśmy widzieć więcej słońca.
8: 12 to są News SK2, Michał Rawa. Ofiar mogło być więcej. Mamy nowe ustalenia po tragicznym wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Zginęły 4 osoby, kolejne 4 są ranne, w tym jedna ciężko. Ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Skala tragedii mogła być większa. W tym miejscu prowadzone są prace drogowe. Jak wyglądają teraz działania służb, o tym więcej powie nasz reporter Przemek Kopiejka.
9: Służby przyznają, że od początku akcja była bardzo trudna.
10: Przystąpiliśmy niezwłocznie do prac, do wydobywania osób spod pojazdu.
9: Mówił Marcin Caban ze Straży Pożarnej w Częstochowie. Najciężej ranna osoba trafiła śmigłowcem LPR do szpitala w Sosnowcu.
8: Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Autostrada A1 w kierunku Katowic nadal jest zablokowana. Posługiwał się blisko 40 tożsamościami. Gruzin został zatrzymany na lotnisku Chopina w Warszawie. Był znany służbom francuskim i niemieckim. W Polsce przybywał nielegalnie.
11: Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że osoba posiada status tak zwanego wora w zakonie, oznaczającą wysoką pozycję w hierarchii rosyjskojęzycznej przestępczości zorganizowanej.
8: Mówi Krzysztof Wrześniowski z CBŚP. Gruzin został wydalony i dostał 10-letni zakaz wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen. Po oficjalnym rozpoczęciu roku szkolnego przyszedł czas na pierwsze spotkania z wychowawcami. Po dwumiesięcznej przerwie dzieci wróciły do szkolnych ławek.
12: Witam wszystkich bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie. Jak się czujecie?
13: Dobrze!
12: Macie dużo siły?
8: A jedną ze szkół podstawowych w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Dziś sprawy organizacyjne, a od jutra czas na naukę.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
7: Błażej Stachewicz. 26 cudzoziemców zatrzymanych. W miniony weekend na granicy polsko-niemieckiej odmówiono wjazdu do Polski obywatelom Gruzji, Rosji i Jemenu. Najczęstszym powodem był brak wymaganych do przekroczenia granicy dokumentów. W tym roku oddział nadodrzański zatrzymał 650 cudzoziemców. Kultowa grupa na inauguracji 68 września Jeleniogórskiego. Już w najbliższą sobotę na Błoniach rusza tegoroczne święto Jeleniej Góry. Zagrają Kult oraz Leniwiec. Na koniec dyskoteka pod chmurką.
14: 2,5 minuty po godzinie 12. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj pierwszy dzień września. No właśnie, rozpoczęcie roku szkolnego, przed nami nowy rok szkolny, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wam trochę pogram i ten dzień umilę. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek Bryska i Kraksa.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, Małe Szczęścia. Tak wam gramy 16,5 minuty po godzinie 12. A jeśli wy trochę szczęścia i humoru potrzebujecie, to ja wiem, kto ten humor wam zapewni. Kamil Nosel, bo on już teraz wkręca w Radio SK 2. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie, Wydzielina Malina po tej stronie, LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz, proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, no bo...
2: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskiem. Tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja, wie pani, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
2: Ja nie wierzę!

0: Blue Cafe i czas nie będzie na nas czekał. Tak wam gramy w Radiu SK 2. 29 minut po godzinie 12. A już teraz...
1: SK 2. Wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie do 1989 roku. Tak właśnie wtedy powstał ten numer. Numer od zespołu Jam. Harley mój. No, jest jednym z najbardziej energetycznych i rozpoznawalnych utworów polskiego zespołu Jam. W momencie... pisania tekstu, co ważne, autor, czyli Ryszard Riddle, nie posiadał ani motocykla, ani prawa jazdy. Ale do właśnie Harley, do różnego rodzaju motocyklów miał duży sentyment. Dlatego stworzył ten numer. A my już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Jam i Harley mój. Miłego słuchania.

0: Ale to jest pozytywna nuta i taką wam właśnie gramy 20 minut przed godziną 13. Broi wychowany w Polsce. Dominika, ty tutaj nie uciekaj, proszę bardzo. Najpierw mnie wykorzystałaś tutaj do wszelkich nagrań na social mediach, to teraz ty trochę tutaj z nami porozmawiaj.
1: Nie ucieknę.
0: Nie uciekaj absolutnie. Dzisiaj pierwszy dzień września, ty pamiętasz swoje rozpoczęcie roku szkolnego? Przecież to było niedawno, ty jesteś młodziutka.
1: Nie tak dawno, więc pamiętam dobrze.
0: Dobrze, co było najfajniejsze? Nic, bo szkoła się zaczynała, tak?
1: Nie, właśnie lubiłam, bo zawsze spotkasz się z tymi wszystkimi znajomymi, z którymi się mega długo już nie widziałaś.
0: A to w wakacje się nie widujesz ze znajomymi?
1: No nie z wszystkimi.
0: A, okej. Okay. Ale ja pamiętam jedną rzecz, bo było coś takiego jak PSO, przedmiotowy system oceniania. Czyli ten pierwszy tydzień to był taki delikatny, luźny, tylko się zapisywało właśnie temat, przedmiotowy system oceniania i koniec.
1: Ja wklejałam jeszcze karteczkę, bo nam zawsze drukowali ten system oceniania.
0: A, czyli nie musiałaś pisać?
1: Nie, nie musiałam.
0: A, proszę bardzo, tak? Takim to dobrze. No dzisiaj rozpoczęcie roku szkolnego, pierwszy dzień roku szkolnego, więc my pytamy was, co wy robiliście ostatnio po raz pierwszy? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Mamy oczywiście gadżety, mamy.
1: Oczywiście.
0: Mamy kubek Radia SK2 na przykład, o ten czerwony. Dominika, ty już z niego nie podpijaj, bo musimy go umyć i tam później dla słuchaczy przygotować, tak?
1: Dobra, już nic nie zabieram.
0: Dobra, no to słuchajcie, to w takim razie piszcie koniecznie Messenger Radia SK2, co robiliście ostatnio po raz pierwszy. Czekamy na wasze wiadomości i gramy kolejne najlepsze polskie hity.

0: 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
6: Szkołę ogarniamy nie.

0: zakup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. W sobotę Ben Collins wywiad autografę i możliwość przejazdu torem na 1/4 mili. Kup bilet na street-dreams.pl.
5: I po reklamie.

0: Urszula i Rysa na szkle, tak kończymy godzinę 12. Po 13 kolejne najlepsze polskie hity będzie m.in. Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Sanach. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Dzisiaj w Wielkiej Górze słońca będzie przybywać, po południu będzie go naprawdę sporo, chmury znikną z naszego nieba, a temperatury maksymalne nie będą nas rozpieszczać, ale też nie będzie za zimno. 21 stopni to dzisiejsze maksimum. W Wielkiej Górze oczywiście nieco chłodniej, wyżej w górach, w Jakuszycach 17, Kresek w Karpaczu 19, a jeżeli wybieracie się na Śnieżkę, pamiętajcie, tam może kropić i maksymalnie zobaczycie 13 stopni na plusie.
14: 13 to są newsy SK2. Michał Rawa. Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, zmarł. Nie udało się uratować 15-latka potrąconego przez samochód w Zadrożu. To pod małopolskim Olkuszem. Do wypadku doszło w piątek. Kierowca uciekł i nie udzielił nastolatkowi pomocy. Usłyszał zarzuty, ale teraz będzie konieczne jego ponowne przesłuchanie.
15: Jest tylko kwestia zmiany opisu tego czynu, który został zarzucony podejrzanemu. Dlatego, że no już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci.
14: Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że nie zauważył idącego poboczem chłopca. Grozi mu 12 lat więzienia. Paraliż autostrady A1 pod Częstochową. Jak już Was informowaliśmy, w tragicznym wypadku zginęły tam 4 osoby. Ciężarówka wjechała w pojazd obsługi autostrady. Trasa jest przejezdna, ale mocno zwężona. Mamy tam ogromne korki. Dlatego policja apeluje do wszystkich kierowców, by omijali to miejsce i kierowali się na objazdy. Dołączamy się do tych apeli. I uważajcie na siebie. Pobiegnął, by zmienić czyjeś życie już w ten weekend Poland Business Run. To połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii.
16: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
14: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Tegoroczna edycja bije rekordy w Krakowie oraz w formie wirtualnej. Ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób. My też włączyliśmy się w pomoc. Wśród tych niezwykłych zawodników pojawi się także reprezentacja Radio SK.
12: SK
9: Polska 2 News. Jelenia Góra.
13: Błażej Stachewicz. Zamiast pierwszego dzwonka alarm bombowy w jednej z podstawówek w Kamiennej Górze na progu szkoły rano czekał kanister z połączonymi przewodami. Do przypominającego bombę obiektu wezwano antyterrorystów. Ewakuowano też 6 osób.
12: Nie wiadomo było, czy ten pakunek jest zagrożeniem. Wyszło, że paczka nie jest zagrożeniem. W związku z czym teraz policjanci wykonują czynności, żeby ustalić odpowiedzialnego.
13: Mówi Katarzyna Trzepak z Policji w Kamiennej Górze. Sprawca może odpowiadać za wywołanie fałszywego alarmu, a to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
0: Poczekaj, poczekaj, Michał, nie zdejmuj słuchawek.
14: Nie wychodź.
0: Co robiłeś po raz pierwszy ostatni raz?
14: Nie podpuszczaj.
0: Nie, no czemu się tak zarumieniłeś? Oj, ty nieładnie. No dobrze, ale jest też Dominika cały czas, bo ona jest ciekawa, co wy tutaj napiszecie, bo czekamy oczywiście na wasze wiadomości. Co wy robiliście po raz pierwszy ostatnio?
14: Malowałem.
0: Co?
14: Szafkę.
0: A, myślałem, że kogoś. Na obrazie czy coś. No nic, no ale dobrze, jeszcze mamy piosenkę, tak? Sylwia Grzeszczak dla kogo? Dla taty Jurka! Pozdrawiamy Kinga Barygadzień. Dobry! SK2

0: Enej i Lili. Tak wam gramy w Radiu SK2 19,5 minuty po godzinie 13. A już teraz, moi drodzy, wracamy do naszego tematu. Co robiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? I uwaga, Asia się do nas odezwała. Halo, halo, Asiu, jesteś?
1: Cześć, wszyscy idą do szkoły. Pierwszy dzień szkoły, a ja... idę dzisiaj pierwszy dzień do nowej pracy, więc zdecydowanie pierwszy raz będę robić dużo rzeczy, których nie robiłam do tej pory, bo będzie to całkiem inna nowa praca, nowe wyzwania, więc trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy Asię mocno, trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że ten dzień będzie bardzo dobry i nie będziesz absolutnie przerażona tym wszystkim, co czeka cię w nowej pracy, wręcz przeciwnie, a pomogą w tym najlepsze polskie hity, bo takie gramy dalej. Już teraz Tilaf i Chłopaki nie płaczą. SK2.

0: Kowski Splin. Takie hity możecie usłyszeć w Radiu SK2. Swoją drogą my cały czas pytamy was z racji tego, że dzisiaj obchodzimy pierwszy dzień. Rozpoczynamy nowy rok szkolny. No to ja pytam się was, co zrobiliście po raz pierwszy. I dostałam już od was kilka wiadomości, w tym jedną od Wojtka. Wojtek napisał tak: ja zrobiłem prawko niecały miesiąc temu i dzisiaj pierwszy raz przejechałem trasę z domu do pracy. No to wielkie gratulacje, Wojtku. Oczywiście kubek Radia SK2 trafia w twoje ręce. Ja cały czas czekam na wasze wiadomości. Co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy? Czym chcielibyście się pochwalić? Piszcie na Messengerze Radia SK2, a ja gram kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cyms i No co ty?
1: SK2. Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
1: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Tutaj się! Mamy go!
7: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
8: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, Zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Dżeny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź Zamek Kliczków www.kliczkow.pl.
10: Co w tym do...

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: numer całkiem niedawno dostał swoje drugie życie. Sorry Boys i Absolutnie, Absolutnie. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Już o 14 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 14 kolejne najlepsze polskie hity. Bądźcie razem z nami.
1: Reklama.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram, 4,99. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
17: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
16: Polecam Michel Moron.
17: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
20: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
19: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
21: I po reklamie.
22: Po południu w Jeleniej Górze coraz więcej słońca, będzie też robiło się nieco cieplej niż przed południem. Dzisiaj maksymalne temperatury to 13 stopni, ale spokojnie, to na Śnieżce w stolicy Karkonoszy zobaczymy dzisiaj do 21, kresek powyżej zera. Już teraz te temperatury są na termometrach. Wieczorem nieco chłodniej, ale jak mówiłem, więcej słońca, a to pozostanie z nami dzisiaj do 19.42.
23: 14 to są newsy SK2, Michał Rawa. Autostrada A1 pod Częstochową w kierunku Katowic jest już przejezdna. Wprowadzono ruch wahadłowy. To po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Najciężej ranny mężczyzna jest właśnie operowany.
24: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
23: Mówi Anna Ginał z Wojewódzkiego Szpitala w Sosnowcu. Przypomnijmy, na A1 ciężarówka uderzyła w pojazd obsługi autostrady. Ranni to pracownicy firmy drogowej. To była tragiczna noc na Ukrainie. 12 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału Kijowa i obwodu kijowskiego. Zniszczone zostały magazyny, infrastruktura kolejowa, przedsiębiorstwa i bloki, a także magazyny największych ukraińskich sklepów. Cudem przeżyliśmy, mówi pracownik jednego z nich. Najpierw było słychać świst, a potem uderzenie w mój magazyn. Wszyscy przebywaliśmy w piwnicy. Nasz kierownik wyszedł na zewnątrz i powiedział, żebyśmy uciekali, bo wszystko dookoła płonie. W miejscach ataków nadal trwa akcja ratownicza i usuwanie gruzów. pierwszy dzwonek i pierwsze zmiany. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. W stołówce ma być więcej warzyw i pełnoziarnistych produktów, a w sklepikach i automatach nie zobaczymy już na przykład chipsów.
0: K2 News. Jelenia Góra.
1: Błażej Stachewicz, 75-latek zatrzymany za podpalenie domu. Mężczyzna, mieszkaniec Szklarskiej Poręby, miał podpalić śmieci w swoim mieszkaniu oraz na klatce schodowej wielorodzinnego budynku. W trakcie zdarzenia w obiekcie nie było innych osób. Mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia. Grozi mu 5 lat. Siłacze zmierzą się na Błoniach. W najbliższą niedzielę w Jeleniej Górze ruszają zawody strongmanów. W ramach Pucharu Polski zmierzą się zawodowcy, ale przewidziano też konkurencję dla kibiców chcących spróbować swoich możliwości. Start w niedzielę, punktualnie o godzinie 15.
3: Dwie minuty po godzinie 14. Jak tak mówiłeś o tych sklepikowych rzeczach, to mi się przypomniały te pizzerinki. Pamiętasz? Bo to
23: kiedyś
3: za naszych
23: to
3: czasów. Kiedyś to było. Ale... Andruty za złotówkę? Pamiętasz?
23: I te draże, no pamiętasz
3: wiem,
23: draże?
3: Wiem, kokosowe, no. Tak, były takie dobre, ale już teraz
23: to
3: tylko
23: już
3: sałata. I najlepsze polskie hity, tak wam gramy w Radiu SK2, Kinga Baryga, witam i zapraszam, a na dobry początek Bubble Tea, Kłebo na Fide i Daria Zawiałow.

smarki, smarki, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

same Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Baim i Lola Lola, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a wy cały czas mi piszecie tutaj wiadomości, co zrobiliście ostatnio po raz pierwszy. Kamila się odezwała, napisała: witam, z racji tego, że nie mieszkamy w Polsce, moja córka jutro idzie pierwszy raz do polskiej szkoły. Pierwszaki górą. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją szkolną przygodę, ale pozdrawiamy też rodziców, bo wam potrzeba dużo cierpliwości i powodzenia. SK

0: Kasia Kowalska, dlaczego nie? Tak wam gramy 27 minut po godzinie 14. A teraz delikatnie przenosimy się w czasie, a to za sprawą...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, dokładnie tak. W Radiu SK2 wspominamy o tych starszych, niekoniecznie zapomnianych utworach. I tak cofamy się do roku 1971. Bo to właśnie wtedy powstała kultowa piosenka Marka Grechuty, skomponowana przez Jana Kantego Pawluśkiewicza. Do słów, które stworzył sam artysta. Czy wiecie, o jaki numer chodzi? Tak, dokładnie tak. Dni, których nie znamy. Utwór bardzo szybko stał się wizytówką artysty, no i takim jednym z najważniejszych hymnów polskiej poezji śpiewanej oraz właśnie piosenki literackiej. A teraz możecie tego numeru posłuchać w Radiu SK2. Marek Grechuta i Dni, których nie znamy.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów, co mi tam? Tak wam gramy w Radiu SK 2. 38 minut po godzinie 14, bądź 22 minuty do godziny 15. A tymczasem przychodzę do was z bardzo ciekawą informacją. Otóż okazuje się, że jedna z linii lotniczych po raz pierwszy w Polsce zorganizuje tak zwany lot niespodziankę. Pasażerowie wsiadają do samolotu, nie wiedząc, dokąd lecą. No i ja tak sobie myślę, że to opcja fajna, choć wielu Polaków organizuje sobie taki lot totalnie nieświadomie. No bo przecież często zdarza się tak, że wsiadamy zawsze w takim złym stanie, że i tak nie wiemy, dokąd lecimy.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. Motoryzacyjne święto dla prawdziwych pasjonatów. Wyścigi, pokazy driftowania, wystawa aut. Kup bilet na street-dreams.pl.
17: I po reklamie.

0: Anita Lipnicka i historia jednej miłości. Czy historie miłosne będzie wam opowiadał? No tego nie wiem. Wiem na pewno, że będzie grał najlepsze polskie hity. Bo już od godziny 15 za sterami Kamil Kowalski. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus. Ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.
17: Wakacje za nami, a słońce jakby idzie na te wakacje, bo już pracuje coraz mniej. Dziś od 6.10 do 19.42. Późne popołudnie i wieczór już bardziej słoneczne, chmur będzie coraz mniej na jeleniogórskim niebie, a co za tym idzie, słońca będzie widać coraz więcej. 21 to dzisiejsze maksimum w stolicy Karkonoszy, a na Królowej Karkonoszy na Śnieżce do 13 stopni.
18: 15 News SK2, Michał Rawa. Służby nie mają wątpliwości. Pożar fabryki dronów był celowym podpaleniem. Doszło do niego wczoraj w Skarżysku Kamiennej. Te informacje przekazał szef MSWiA. Ślady na miejscu wskazują na inspirację od obcych służb. Marcin Kierwiński zaznaczył, że takich aktów sabotażu może być więcej.
19: Musimy być na to niestety przygotowani. Mówię, my wszyscy jako społeczeństwo, ale przede wszystkim przygotowane muszą być nasze służby.
18: Służby sprawdzają też niedzielny pożar fabryki w Lublinie, która produkowała część do samolotów. Z kolei w Niemczech udaremniono podejrzany sabotaż na sieć energetyczną Brandenburgii. Urządzenia zneutralizowano przy elektrowni węglowej Jężwalde przy granicy z Polską. 13-latka z Ukrainy zaatakowana w Siedlcach. Sprawczyni już z zarzutami. 41-letnia kobieta odpowie za znieważenie i przemoc wobec nastolatki. Grozi jej do 5 lat więzienia. Do ataku doszło tydzień temu na placu Sikorskiego w centrum Siedlec.
20: Doszło

0: osoby żywe wobec dziewczynki.
1: Mówi Katarzyna Wąsak, prokurator rejonowy w Siedlcach. Wiadomo, że w chwili ataku sprawczyni była pod wpływem alkoholu. Zastosowano wobec niej dozór policji.
2: News. Błażej Stachewicz, zapraszam. Pierwszy dzwonek i pierwsza zmiana. Od dziś w szkolnych sklepikach i stołówkach obowiązuje nowe menu. Co z niego wypada? To sprawdziła Hanna Stachowiak.
3: W stołówce ma być więcej warzyw i pełnego ziarna, a w sklepiku, bufecie i automacie mają być produkty o obniżonej zawartości cukru, soli i tłuszczu. To jednak tylko jeden posiłek w ciągu dnia, którego pilnuje sanepid.
4: Jeżeli mamy dzieci, które w szkołach czy w przedszkolu jedzą obiady, nie podawajmy dzieciom na przykład drugiego obiadu w domu.
3: Informuje Aleksandra Gąbka, psychodietetyk z szpitala we Wrocławiu.
2: Obecnie co trzeci ośmiolatek w Polsce ma nadwagę.
5: Byłem dzisiaj na rozpoczęciu roku szkolnego i powiem wam, że w każdej szkole jest dokładnie tak samo. Dzieciaki, no, szaleją z radości, ale całe grono pedagogiczne, elegancko, dostojnie, odświętnie, garnitury, marynarki, sukienki, no fryzury jak spod igły, po prostu pierwsza klasa.
6: No to gramy.
7: 10 hitów.
6: Najlepszych polskich hitów. Polskich hitów.
5: Dzieciaki będą w szkolnych ławkach pewnie sobie różne rzeczy pożyczać, dlatego teraz pożyczony od Sylwii Grzeszczak-Kowalski. Witajcie w SC2.

0: Tegoroczny wakacyjny hit Wesce 2 Tylko kochaj mnie. Właśnie wakacje minęły, a wakacyjne żarciki cały czas się trzymają Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Moje uszanowanie, Ewelina po tej stronie LBZZ. Lotniskowe Biuro Rzeczy Znalezionych. W sprawie walizki to pani, tak?
2: Tak.
3: Szanowna pani, bo widzę, że tutaj została zgubiona i przez Norwegię jeszcze leciała, a pani nie wskazała innej walizki lub też innych osób?
2: Nie, ale a o co chodzi dokładnie?
3: No o tą pani zgubioną walizkę.
2: Walizka jest już do mnie w drodze. Dzisiaj mam ją odebrać od kuriera.
3: No wiem, tylko ja tego kuriera zawrócę, bo ja nie mam od pani deklaracji na inną walizkę. I nam w Biurze Rzeczy Znalezionych, proszę pani, się tutaj nie zgadza, dlatego też wykonałam ten telefon.
2: Ale jak się... Nie rozumiem.
3: Bo my jesteśmy rozliczani, już pani mówię, z ubezpieczalnią. I teraz proszę pani, w ubezpieczalni mamy tak tygodniowo 2-3 walizki do zgubienia. I teraz, jeżeli wydamy pani walizkę, to już nie mamy walizek zgubionych. Dlatego jest, proszę pani, propozycja taka, żeby pani nam zasugerowała, jaką inną walizkę możemy na poczet tego ubezpieczenia zgubić.
2: No a co z moją walizką? Bo tego nie rozumiem.
3: No będzie w momencie, kiedy pani wskaże inną osobę, której walizkę możemy zgubić.
2: Pierwszy raz słyszę o takiej sytuacji, naprawdę.
3: Proszę pani, no bo...
2: Od 3 tygodni walczę o uzyskanie walizki i ona już jest namierzona, tak. Bo kontaktowałam się z lotniskiem. Tak? I ona, ja właśnie kurier za godzinę u mnie będzie.
3: Ja to rozumiem, tylko nie mamy innej walizki, proszę pani, z pani konta, żebyśmy mogli mieć ciągłość zgubionych walizek.
2: Nikt mi tego nie powiedział. Przecież ja od 2 tygodni załatwiłam temat i kurier miał mi dostarczyć walizkę.
3: My o tym nie trąbimy, proszę pani, wszem i wobec, bo to jest taka wewnętrzna sytuacja, żebyśmy my mieli etaty i żebyśmy się rozliczali z ubezpieczeniami, to niekiedy, proszę pani, są gubione walizki.
2: No dobra, ale ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo tak. Ja jestem zwykłym pasażerem, ja nie znam się na tych zasadach i teraz po prostu każecie mi kogoś tutaj wskazywać. Ja nie mam nikogo naprawdę w ciągu godziny, a ja dążę do tego, żeby tą walizkę odzyskać, tak?
3: Proszę pani, to może Darii walizkę byśmy zgubili?
4: Gosienia, zostałaś wkręcona w Radio SK!
2: Ja nie wierzę!

0: Można jeszcze sobie podgwizdywać, tak jak to robi Bryska. W końcu po rozpoczęciu roku szkolnego jest jeszcze sporo czasu wolnego. 15.30 już na zegarach WST2. Elektryzujące newsy prosto z Niemiec, Michał Rawa.
1: Nieudana próba ataku na niemiecką elektrownię tuż przy granicy z Polską. Chodzi o elektrownię Wienszwalde w Brandenburgii. Niemiecka policja potwierdziła znalezienie ładunków wybuchowych, które zostały rozbrojone. Służby sprawdzają, czy doszło do uszkodzenia bloków elektrowni. Według dziennika Bild zamachowcy mieli użyć do ataku domowej roboty rakiet pirotechnicznych. Jarosław Kaczyński wzywa do zwołania komisji zaufania publicznego w sprawie zonda krypto. Prezes PiS skrytykował z kolei pomysł powołania sejmowej komisji śledczej, do czego wzywa były premier z PiS-u Mateusz Morawiecki, a politycy koalicji rządowej twierdzą, że za karierą szefa zonda krypto Przemysława Krala stoją politycy PiS-u właśnie. Śledztwo prowadzi prokuratura, w sprawie zatrzymany został m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Norwegia już oficjalnie ma nowego króla. Haakon VIII złożył dzisiaj przysięgę przed norweskim parlamentem. Jego ojciec, poprzedni król Harald V, zmarł w piątek.

0: SC2, tylko takie hiciory i hit. Powstaje film o polskim znanym piłkarzu, reprezentancie Polski, Kamilu Grosickim, film fabularny. Pewnie będzie trwał 90 minut, ale turbo szybko minie, a jak w kinie może się pojawi, to i bilety kupimy za Grosika.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
3: ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: I po reklamie.

0: Orkiestrowo wchodzimy w nowy miesiąc, wrzesień, w ST2 z męskim graniem. Życzę sobie i Wam, żeby wszystkie grafiki Wam się spinały. A już za chwilę w newsach m.in. o smartfonach, których dzieciaki nie będą mogły w szkołach używać. Ale one są bystre, one są smart.
1: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: I po reklamie.
10: W najbliższych dniach w Jeleniej Górze temperatury w okolicach 20 stopni. Dzisiaj do 21 kresek, a wieczorem 18 stopni, a pod koniec dnia 15. Natomiast w kolejnych dniach 21, 22 i 23 stopnie. W piątek to będzie jeden z najcieplejszych dni tego tygodnia, a najcieplejszym będzie niedziela z 24 kreskami powyżej zera. Do tego umiarkowane zachmurzenie.
11: 16. News.sk 2. Michał Rawa. Ładunki wybuchowe przy elektrowni obok granicy z Polską, przy stacji transformatorowej w Brandenburgii w Niemczech. Nieopodal dużej elektrowni węglowej znaleziono kilka wyrzutni rakiet. Pojawiają się też informacje o urządzeniu o niejasnej, prawdopodobnie domowej konstrukcji. Wszyscy w Europie muszą być gotowi na akty sabotażu, komentuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Tych sygnałów dotyczących tego, że Rosja zmienia strategię, intensyfikuje swoje działania, także te działania terrorystyczne, sabotażowe jest bardzo, bardzo wiele.
11: A polskie służby badają pożar w zakładzie produkującym części do dronów w Skarżysku Kamiennej. Szef MSWiA potwierdził, że było to celowe podpalenie. Koniec strajku w kopalni Wujek w Katowicach. Protestujący podpisali porozumienie z Polską Grupą Górniczą. Obie strony nie chcą jednak mówić o szczegółach porozumienia.
13: Tuż po godzinie 14, 1 września strony doszły do porozumienia.
14: Pracownicy wyrażają ogromne zadowolenie z tego porozumienia. Wydaje nam się, że to można było dużo wcześniej zrobić. W porozumieniu z zarządem akceptują warunki nieudostępniania treści tego porozumienia.
11: Mówiła Ewa Grudniok, rzeczniczka PGG, oraz Damian Hacaś ze Związku Zawodowego Sierpień 80. Na Śląsku jednak wciąż wrze. W piątek planowana jest wielka manifestacja przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej i Ministerstwem Energii. Początek nowego roku szkolnego to czas ważnych zmian. Uczniowie wracają do ławek z nową zasadą. W podstawówkach obowiązuje zakaz korzystania z telefonów. Otwarcie nowego roku to dobra okazja, by o te zmiany zapytać samych uczniów.
15: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
16: Nie, bo czasami nie ma co robić po prostu. Jest nudno.
11: Tak mówili uczniowie olsztyńskiej podstawówki numer 10. Zakaz obowiązuje też w przedszkolach, w liceach i technikach. O jego wprowadzeniu mogą zdecydować władze szkół.
17: SK2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz. 26 cudzoziemców zatrzymanych. W miniony weekend na granicy polsko-niemieckiej odmówiono wjazdu do Polski obywatelom Gruzji, Rosji i Jemenu. Najczęstszym powodem był brak wymaganych do przekroczenia granicy dokumentów. W tym roku oddział nadodrzański zatrzymał 650 cudzoziemców. Kultowa grupa na inauguracji 68 września Jeleniogórskiego. Już w najbliższą sobotę na Błoniach rusza tegoroczne święto Jeleniej Góry. Zagrają Kult oraz Leniwiec. Na koniec dyskoteka pod chmurką.
19: Imieninują się dzisiaj Bronisław i Idzi, najlepszego panowie. No i jeszcze takie przysłowie na 1 września, tutaj mi wyskoczyło w kalendarzu. 1 września pogodny, w zimie czas wygodny. Do zimy jeszcze trochę czasu jest, ale patrząc na to, co się dzieje za oknem, no to zima w mieście na pewno będzie wygodna, przy tym co najlepsze.
20: Najlepsze polskie hity.
19: Gorąco Oskar Cymes, za chwilę kołyszący symptuastik, również Ania Dąbrowska, która nie umie z wami wygrać, ale lubi z wami grać.
21: Nie.

0: Umywanie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. To ulubione prace domowe Artura Jarząbka, ale on teraz nie o nich.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A do dziś uczniowie wracają do szkoły, a razem z nimi wracają też zmiany w szkołach i zasadach w szkole. Minister edukacji Barbara Nowacka dała zielone światło nowym przepisom, które właśnie zaczynają obowiązywać. Najważniejsza informacja dla uczniów klas od 4 do 8. Pisemne prace domowe wykonywane w domu będą nieobowiązkowe i co ważne, jeśli uczeń takiej pracy nie zrobi, nie będzie można za to obniżyć mu oceny, ale jest też i druga strona medalu. Jeśli pracę zrobi, nauczyciel musi ją sprawdzić i dać informację zwrotną. W niektórych szkołach takie dobrowolne zadania będą mogły być wykorzystywane, żeby powalczyć o wyższą ocenę na koniec. Zmieniają się również zasady oceniania zachowania. Nauczyciele mają brać pod uwagę m.in. kulturę języka, szacunek do innych, współpracę, bezpieczeństwo, zaangażowanie w życie szkoły, a nawet odpowiedzialność za własny rozwój. Są też zmiany dla uczniów techników i szkół branżowych. Jeśli ktoś zrobi kurs przygotowujący do prawa jazdy poza szkołą, to może zostać zwolniony z odpowiednich zajęć. A od 2027 roku na egzaminach będzie obowiązywał zakaz korzystania z telefonów i smartwatchy. Przynajmniej bateria dłużej nam wytrzyma.

0: Sarah James, Vested 2 i... Jak ktoś na was czeka, to kierowcy dajcie głośniej. 16.30, Michał Rawa ma dla was bardzo ważne newsy z dróg Vested 2.
1: Na krajowej drodze numer 91 zderzyła się ciężarówka z osobówką w centrum miejscowości Gomunice na trasie między Kamieńskim a Radomskiem. Występują duże utrudnienia. Jedna osoba została ranna. Kilka kilometrów dalej, koło Częstochowy, na autostradzie A1 wciąż ogromne utrudnienia spowodowane śmiertelnym wypadkiem dziś przed południem. Zginęły 4 osoby. Trasa w stronę Katowic jest wciąż zablokowana. Dziś mecze 1.32 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Do gry wchodzi m.in. warszawska Legia. Wojskowi o 20.30 zagrają na wyjeździe z Motorem Lublin, a swoje mecze rozgrywają już m.in. Piast Gliwice i Zagłębie Lubin.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: Salach, takie dla Was olimpijskie hity mamy w SC2, jak fotel po prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który jest wolny, no bo jego poprzedni szef nawywijał z kryptowalutami, ale kolorowa internetowa telewizyjna też prasa donosi, kto prawdopodobnie będzie nowym prezesem, a raczej prezeską, prawdopodobnie Otylia Jędrzejczak. SK2. Mistrzyni olimpijska w pływaniu, no to teraz nasi olimpijczycy będą mogli spać spokojnie. Z nią nie utoną.
1: Reklama.
2: Street Dreams już w ten weekend. Lotnisko Lubin. W sobotę Ben Collins wywiada autografę i możliwość przejazdu torem na 1/4 mili. Kup bilet na street-dreams.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. BYD. Build your dreams.
1: I po reklamie.

0: Jak rano zadzwoni budzik, tak o godzinie 7, to dzieciaki na pewno będą to śpiewać. Nie budźcie marzeń ze snu, jak Ryszard Rynkowski w SC2, za chwilę 17 najważniejsze newsy, a potem co się na pobudzenie słodkiego i miłego od życia i od kombi.
1: Reklama.
2: Pośród gęstych borów dolnośląskich znajduje się wyjątkowy zamek, zamek Kliczków. Tej jesieni odkryj go na nowo. Poznaj historię 8 wieków, wchodząc na wieżę Dżeny. Zajrzyj do skarbca i zakochaj się w widokach z platformy widokowej. Odwiedź zamek Kliczków www.kliczkow.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak papryka czerwona kilogram 4,99, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: I po reklamie.
0: Dzisiaj wieczorem temperatury będą spadać do około 18 kresek. Pod koniec wtorku 15 stopni na jeleniogórskich termometrach, a słońce schowa się za 18 minut, godzina 20. Jutro z rana słonecznie, po południu odwrotnie niż dziś. Nieco więcej chmur, może też przelotnie, delikatnie popadać. Ale szanse na to są raczej niewielkie. Temperatury w środę do 21 stopni, to po południu.
14: 17 News SK2, Michał Rawa. Służby wciąż w akcji po tragedii na A1. Utrudnienia na autostradzie pod Częstochową potrwają do późnych godzin wieczornych, informuje policja. Trasa jest przejezdna, jednak zwężenie powoduje ogromne korki.
15: Policjanci zorganizowali objazd w Radomsku, kierując ruch w stronę drogi krajowej nr 91C oraz drogi krajowej nr 92 w stronę Katowic. Natomiast ruch w stronę Łodzi odbywa się płynnie.
14: Mówi Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Przypomnijmy, 4 osoby zginęły, a 4 inne w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. Prawo i Sprawiedliwość chce powołania specjalnej komisji zaufania publicznego. Ta miałaby wyjaśnić aferę wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Prezes PiS Jarosław Kaczyński przekonuje, że taka komisja byłaby lepszym rozwiązaniem niż sejmowa komisja śledcza, którą proponuje były premier z PiSu Mateusz Morawiecki.
16: Uważamy, że ta propozycja, którą już żeśmy kiedyś przedstawiali, komisji zaufania publicznego złożonej z ekspertów, to jest, powtarzam, dużo lepsze rozwiązanie.
14: Sprawa Zonda Krypto nabrała tempa po zatrzymaniu prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od dzisiaj wozy konne kursują na skróconej trasie. Jest to pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Już po pierwszym dniu widać, że na krótszej trasie rezygnują z przejażdżki. Informują fiakrzy, którzy przewożą wędrowców na wozach.
17: Część rezygnuje, no część zostaje. Tu kilka osób po prostu, jak się dowiedziało, że jest do wodą grzbotów. Tyle to sobie dojdziemy.
18: Wielkim niedowierzaniem, że się ta trasa skróciła. Mówią, że to nie ma sensu po prostu 3 kilometry jechać.
14: Wraz ze skróceniem trasy potaniał także bilet na przejazd. Docelowo z Wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować busy elektryczne. Na razie jednak turystów z tego miejsca czeka wyprawa na nogach.
13: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. GOPR podsumowuje wakacje w Karkonoszach. To prawie 200 wyjazdów i ponad ćwierć tysiąca potrzebujących pomocy turystów, mówi ratownik Grzegorz Tarczewski. Karpacz, Szklarska Poręba. To tam było najwięcej turystów i zdarzeń.
19: Do 31 sierpnia 181 razy. W tych działaniach ratowaliśmy 255 osób.
0: Najczęściej ratownicy interweniowali w urazach nóg, zasłabnięciach i wyczerpaniu wskutek odwodnienia i upałów. Mimo że wakacje za nami, to raczej nie koniec, bo nadal w górach mamy turystyczne szczyty.
1: Michał,
14: no.
1: Mam do ciebie jeszcze takie pytanko.
14: Tak.
1: Co wiesz o jaskółkach?
14: O jaskółkach? Mm-hmm. Że jak będzie padać, to latają nisko.
1: Tak, to prawda.
14: Prawda?
1: Wiesz, bo to są bardzo mądre zwierzęta. One również odlatują, tak jak bociany, tylko one odlatują wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny.
20: SK2.
1: A my jak już odlatujemy, to przy najlepszych polskich hitach i rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Sylwia Grzeszczak i jej wakacyjna nowość tegoroczna, czyli Mango już tutaj widzę. Dawid Podsiadło swoim też najnowszym klipem, a to Kamil Bednarek. Uczymy się pisać te muzyczne listy razem po polsku. Weste 2 Kowalski, witajcie, 3 po 17.

0: gitarę jak u Carlosa Santany, meksykańskie również trąbeczki w tle, Jugopolis, Maciej Maleńczuk, Wesce 2. Gdzie jesteście, przyjaciele moi? Jesteśmy tutaj w Wesce 2 i gramy dla was najlepsze polskie hity i najsłoneczniejsze miasto świata, czytam w internecie. Jest takie, gdzie słońce świeci przez 91% roku i to właśnie położony przy granicy z Meksykiem, położona przy granicy z Meksykiem, Yuma.
1: SK2.
0: Cały rok tam praktycznie świeci słońce. 91% roku. No nic, to tylko po prostu stawiać panele słoneczne. Rachunki będą niskie jak sen. Ten sen, Warius Manx, Wesce 2.

0: nic nie grozi.
1: Hity z klasą, przy których się wychowaliśmy. Kancelaria Wesce 2. No i zabieram was teraz na włoską wyspę Stramboli, gdzie po 20 latach słychać szkolny dzwonek znowu zabrzmiał, bo otwarto tutaj po dwóch dekadach ponownie szkołę podstawową. I co ciekawe, do tej szkoły będzie chodzić tylko jedna uczennica.
2: SK 2.
1: No, to pani Jadzia w szkolnym sklepiku fortuny nie zbije.
2: Reklama.

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od wtorku do środy. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. I po reklamie.

0: Kluby fitness, przymierzalnie w sklepach, szkoły baletowe, salony fryzjerskie albo galerie handlowe. No tam jest sporo luster, o których śpiewa Natalia Schroeder i tam pewnie byłoby jest sporo do roboty, żeby pięknie błyszczały i lśniały. Tak też dzisiaj wygląda Łukasz Zduńczyk, który w lustrze się przejrzał i on, Belmondo nasz kochany, będzie dla was grał po godzinie 18 w Estrze 2 najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: I po reklamie.
8: 18. News SK 2, Michał Rawa. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. O tym dowiedział się nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
9: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć.
8: Śledztwo prowadzi prokuratura. Sprzęt psy mundurowi i filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Pracuje on w Gorzowie przy kręconym tam serialu. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę w Lubniewicach nad jeziorem Lubiąż. Całkowite zaćmienie słońca, widziane m.in. w Hiszpanii, wpłynęło na chwilową zmianę zachowania zwierząt. Tak wynika z badań. I tak na przykład lwy były zaniepokojone, z kolei szympansy spokojnie przygotowywały się do snu.
10: No to słuchajcie, zaczynamy. Pierwszy wrześniowy wieczór tego roku. Uczniowie jeszcze nie mają nauki do sprawdzianu czy kartkówki na jutro, więc jeszcze możemy się poczuć, jakby ciągle trwały wakacje. Jedno się nie zmienia, SK cały czas gra wam najlepsze polskie hity. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Demon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity i żegnamy lato. To się właśnie w tym momencie dzieje. Oficjalnie rozpoczęła się jesień meteorologiczna. Chodzi tutaj o to, żeby eksperci od pogody łatwiej mogli porównywać różne dane. Także nie wchodzimy w szczegóły. Jesień zaczęła się tylko dla meteorologów. My ciągle mamy lato, także możemy się jeszcze wstrzymać z siedzeniem pod ciepłym kocykiem na kanapie i piciem herbaty. U nas cały czas letnia playlista w Radiu SK2. Już teraz Oskar Sims.

Wilki w Radiu SK2. Gramy 100% polskiej muzyki i mamy najlepszy zestaw hitów na pierwszy wrześniowy wieczór. Zaczyna się szkoła, no i czas na pierwszą lekcję WF-u dla naszych tenisistek. Magda French i Magda Linette dzisiaj zaczynają swoją przygodę na US Open. Magda French o 20:30 zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowić, a Magda Linette o 22:00 z Brytyjką Franceską Jones. Także trzymamy kciuki, żeby stroju dziewczyny na ten pierwszy WF tenisowy nie zapomniały. A my gramy dalej czerwone gitary już teraz.

0: to Sanach i jej kapitan na antenie Radia SK2. Oni już zacumowali w gorącej polskiej 20. Awansowali do notowania, są aktualnie na miejscu 17. Jeśli wam ten numer się spodobał, to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie, dawajcie Sanach plusiki. Być może w najnowszym notowaniu będzie wyżej. Nowe notowanie gorącej polskiej 20. Jak zawsze gram wam w każdy piątek po godzinie 18. A Sanach w najbliższy piątek zagra też wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie.
1: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: I po reklamie.

0: W Radiu SK2 lubimy grać wam nowości, ale też nie zapominamy o takich ponadczasowych numerach. Bajm w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Jeśli lubicie nowości, zostańcie ze mną, bo po godzinie 19 zagram na pewno nowego, bardzo wakacyjnego Dawida Podsiadło.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
3: Cześć moi kochani, tu Błażej Stachewicz i co, gdzie, kiedy? Pierwszy dzwonek w szkołach dzisiaj obwieścił wyjątkowo smutną informację. Wakacje się skończyły, czas zacząć kolejny rok szkolny, ale spokojnie, mam dla Was na pocieszenie kilka biletów do Heliosa. Jeżeli macie ochotę, to piszcie na jeleniagora@sk.pl, a ja proponuję wyskoczyć do Heliosa, na przykład na Spidermana. Całkiem nowy dzień.
4: Punktualnie godzina 19, jutro pierwszy dzień szkoły, także drodzy rodzice, radzę teraz sprawdzić, co tam ciekawego w lodówce, żeby było z czym na jutro dziecku kanapki na śniadanie zrobić. No zacznie się teraz wymyślanie, musimy znaleźć w sobie pokłady kreatywności, żeby codziennie coś ciekawego wymyślać, żeby się szybko nie przejadło. A w Radiu SK2 jak zawsze są najlepsze polskie hity. Happy Set na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2. On pewnie teraz odpoczywa po wakacjach po swojej stadionowej trasie koncertowej i zbiera siły na kolejny sezon. Już wiadomo, że w przyszłym roku Dawid Podsiadło powróci z festiwalem Zorza i będzie tam grał m.in. w duecie z Soblem. Panowie planują razem nagrać mini płytę. Festiwal Zorza wystartuje w Krakowie w maju i potem odwiedzi największe polskie miasta jak Wrocław, Poznań czy Warszawę i zakończy się pod koniec sierpnia. A my teraz odświeżamy starszy hit Dody. To jest SK2 i najlepsze polskie hity.

To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Hania Kuzimowicz zdobyła i to nie raz szczyt gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2 właśnie z tym numerem. A przed nami kawałek, który dopiero do tego szczytu zaczyna się zbliżać. To Margaret i jej nowość Prima Ballerina. Aktualny numer 7 gorącej polskiej dwudziestki, ale wszystko w waszych rękach. Wpadajcie na sk2.pl i na ten kawałek głosujcie. Margaret powiedziała w rozmowie z SK2, że tego numeru bardzo dobrze słucha się za kółkiem i ona nawet złapała się na fotoradar słuchając tego kawałka, także uważajcie, bo noga się robi przy tym numerze ciężka. Margaret i Prima Ballerina już teraz w Radiu SK2.

0: Metzner w Radiu SK2 to jest ten artysta, który jakiś czas temu śpiewał o tym, że miasto pachnie jak Gotham. A za chwilę w Radiu SK2 wracam od Jeremiego Sikorskiego. I co ciekawe, Jeremi ostatnio dostał złotą płytę za ten singiel. Co to oznacza? Artysta dostaje złotą płytę za kawałek, kiedy ten numer przekroczy 125 tysięcy złotych przychodu. Także, no, słuchajcie, aż chciałoby się zostać jego kolegą. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: SK2 Jelenia Góra.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Starsa w Radiu SK2. Ona ostatnio świętowała 11 lat na scenie i cały czas idzie do przodu. Nagrywa nowe numery. Jej kawałek Czy będziemy się pamiętać jest aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale ostatnio też wydała hit Zostań wspólnie z ekipą Emo i nawet walczyła z tym numerem o bursztynowego słowika na Top of the Tops od festiwalu. Statuetki nie zdobyła, ale dała naprawdę piękny występ. Zostańcie z nami, po godzinie 20 na pewno klasyk od ekipy Lady Punk.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już jutro o 21.30 w TVN.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Cześć moi drodzy, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Teatr Zdrojowy wraca po wakacyjnej przerwie już 12 września na 19. Zapraszam was gorąco na Dzienniki Gwiazdowe. To na bazie Stanisława Lema, wyjątkowy spektakl science fiction, rewelacyjne kostiumy, no i przede wszystkim dużo humoru, ale też takiej filozoficznej głębi. A dzień później w niedzielę 13. Rozbójnik Hots & Plots.
0: Pewnie niektórzy teraz pędzą na ostatnie wieczorne zakupy przed startem nowego roku szkolnego. Pewnie trzeba jeszcze jakiś zeszyt dokupić. Może kredki. Na wszelki wypadek kupcie też blok techniczny, bo na 100% przyjdzie taka niedziela, że wieczorem dziecko powie, że potrzebuje na rano bloku technicznego. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

To jeden z hymnów tegorocznego męskiego grania. Trasa już się skończyła, ale my ich cały czas mamy na antenie Radia SK2. Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia, która miała naprawdę bardzo pracowite wakacje. Grała z męskim graniem. Do tego były przeróżne inne festiwale, jak na przykład Top of the Top Sopot Festival. Do tego wydawała swoje hity i teraz pracuje też nad trzecią płytą, także czekamy na nowości. A teraz gramy prawdziwego mistrza polskiej muzyki. Krzysztof Krawczyk już teraz w SC2. Nie każdy

Lemon w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a to będzie chyba najbardziej polski hit ze wszystkich, które ostatnio się pojawiły, bo to nowość od BRO, który nagrał numer o nas wszystkich wychowanych w Polsce. Jeśli wiecie, jak to jest zjeść schabowego u babci i dostać ciasto na deser. Jeśli pamiętacie, jak to było wołać z podwórka mamę, żeby przez okno rzuciła picie, to ten numer jest właśnie dla was. To jest aktualny numer 14 gorącej polskiej dwudziestki w Radiu SK2. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. BRO, wychowany w Polsce. Już teraz w SK2. Wychowany w Polsce.

0: To jest SK2. Tutaj cały czas jest wakacyjna atmosfera i wakacyjna playlista. Modelki i Włodarski za nami, a przed nami artystka, która ostatnio zrobiła sobie długą przerwę od wydawania muzyki, ale coś tam po cichu tworzy i szykuje, zbiera siły, żeby powrócić w przyszłym roku z płytą i trasą koncertową. Za chwilę Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska i Królowa Łez na antenie Radia SK2. No ja mam nadzieję, że u was dzisiaj wieczorem łez nie ma, że już dzieci przyjęły do wiadomości, że nie można chodzić do późna i że trzeba się wcześniej kłaść spać, bo jutro do szkoły. Drodzy rodzice, dotrwaliście? Jutro w końcu będzie trochę spokoju w domu.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Wakacje się kończą, ale nie na Dolnym Śląsku. 22 hity turystyczne, a także wyjątkowe koncerty. To wszystko czeka na was w najbliższą sobotę. Miasto Jelenia Góra i Dolnośląska Organizacja Turystyczna zapraszają was na jesienną giełdę turystyczną pod hasłem Koniec wakacji to nie koniec atrakcji. Już w najbliższą sobotę na Błoniach Jeleniogórskich.
1: Magazyn lokalny.
6: Czas na kolejny magazyn w SC2. Przy mikrofonie Błażej Stachewicz. Szkoła męskich grup, tworzenie warsztatów, ale także kręgów skierowanych do mężczyzn. W końcu klub męskich spotkań w Jeleniej Górze, czyli miejsce, gdzie mężczyźni mogą znaleźć wsparcie i możliwość wyrażania siebie. Dzisiaj męskość będziemy odmieniać przez wszystkie przypadki. Będzie też o kryzysie dotychczasowego obrazu mężczyzny, który rzadko ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Jak wygląda świat współczesnych facetów? O tym dzisiaj będę rozmawiał z moim gościem Wojciechem Antonikiem, współtwórcą klubu męskich spotkań w naszym mieście. Bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę. Cześć Wojtku, witam cię bardzo gorąco. Powiedz proszę, jak to wszystko się zaczęło?
7: Byłem w kręgu mężczyzn, do którego się zostałem zaproszony i dołączyłem. I mój przyjaciel Paweł Zbrożek podczas takiego podsumowania po kręgach rozmawialiśmy sobie. Mówi, wiecie co, jest taka fajna szkoła, pierwsza szkoła dla mężczyzn w Polsce. Chyba się wybiorę. I ja ci powiem, że wtedy mi tak zawaliło serce. Po prostu ja już wiedziałem, że tam będę. Ja nawet nie pytałem, co to za szkoła. Po prostu to było totalnie mnie to zawołało z takiej rzeczywiście mojej własnej chyba potrzeby wewnętrznej, która się ujawniła w tym momencie.
6: Wydaje mi się, że większość facetów nigdy nie była na takim spotkaniu i coś powoduje, że tam trafiają. Czy ktoś cię na przykład zachęcił? Czy to był jakiś moment w życiu, który spowodował, że czegoś zauważyłeś, że może czegoś brakuje? No bo idąc gdzieś, idziemy po coś, prawda?
7: Dobre pytanie. Skąd to się wzięło? Ja myślę, że to jest kwestia świadomości. Mhm. I w pewnym momencie pojawia się w życiu mężczyzny, kobiety, człowieka pytanie, jaki też sens ma moje życie i co ja chcę, gdzie ja idę, czy ja w ogóle, czy to, co robię w życiu, jest spójne z tym, co ja czuję. Mhm. I myślę, że to był taki moment, w którym ja poczułem, że potrzebuję, kurczę, być wśród mężczyzn. Ja mam bardzo świadomą, wspaniałą kobietę u swojego boku, która jest też moim przyjacielem i my bardzo dużo rozmawiamy o świadomości, o tym, gdzie podążamy, o tym, co chcemy robić w życiu. Zadajemy pytanie sobie, co dalej, gdzie idziemy, gdzie idziesz. I to był też taki moment, w którym ja po prostu też sobie zadałem to pytanie i myślę, że to mnie zaprowadziło do kręgu mężczyzn i tam przeżyłem taki szok, że na początku myślałem, że dalej jest tak jak w męskim, że to jest jakiś sposób mimo wszystko rywalizacji, pokazania siebie w jak najlepszym świetle. Mhm. Ja to odgrywałem przez pewien moment, a potem zobaczyłem, kurczę, to jest bezpieczna przestrzeń. To jest bezpieczna przestrzeń do spotkania się między mężczyznami i to jest w ogóle super. Coś, o czym chyba zapomniałem od czasów bycia bezpiecznym przy ojcu.
6: Czyli klub męskich spotkań to jest odpowiedź na potrzeby mężczyzn, których chyba też wielu nie potrafi nazwać. Jak taki klub działa? Bo myślę, że wielu naszych słuchaczy cały czas nie wie, jak to wygląda w praktyce.
7: To jest spotkanie. przede wszystkim. Spotkanie mężczyzn, którzy pojawiają się, każdy ma swoją potrzebę, tak? Jednemu jest źle, drugi potrzebuje, nie wiem, przyjaciela, trzeci potrzebuje się wygadać, czwarty nie ma wokół siebie społeczności męskiej, więc jakby to jest niekończąca się lista potrzeb i tacy mężczyźni przybywają. To jest konwencja, ja bym powiedział trochę kręgu, ale też nie do końca, bo kręgi są bardzo jakby hermetyczne, w pewnym momencie są zamknięte, to jest pewna bryła geometryczna zamknięta. A my mamy otwartość. Dlatego to jest klub. Dlatego, że możesz przyjść, możesz pobyć, nie musisz być następnym razem, możesz być wtedy, kiedy możesz, kiedy pozwala ci czas i masz taką potrzebę. I to jest, uważam, dobre, bo nie czyni ciebie, w tobie zobowiązania. I to jest, słuchaj, rozmowa mężczyzn, gdzie na przykład ja czy Paweł, bo jestem współtwórcą tego klubu, rozpoczynamy od siebie, czyli jakby dajemy taki przykład. I osoba, która rozpoczyna pierwszą rundę na przykład, mówi o tym, co w tym momencie jest dla mnie ważne, z czym ja jestem. I jeżeli to są nowi mężczyźni, to po prostu przedstawiamy się. Kilka zdań mówimy o sobie, o tym, co robimy, jak się mamy w życiu. I to jest jakby pierwsza runda. Druga runda to jest taka, w którym jest konkretny na przykład temat. Czyli może być to temat pod tytułem ja i moje granice. Konwencja wypowiedzi jest taka, że ten, który mówi, ma całą przestrzeń. Czyli może być to na przykład kij w ręku, czy kamyczek, czy cokolwiek.
6: Czy jakiś atrybut
7: dokładnie,
6: osoby,
7: który po prostu jakby w tym momencie, kiedy ty przemawiasz, wszyscy ciebie słuchają. Nie ma doradzania, nie ma przerywania, więc jest bardzo wysoka jakby kultura tej komunikacji zachowana, co czyni bardzo bezpiecznym to, co robisz. Ty możesz powiedzieć to, co czujesz, nikt ci nie przerywa i to jest w ogóle super. My jesteśmy totalnie nieprzyzwyczajeni do tego, że ktoś nas słucha. Ja się uczę słuchać. Tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, przypominałem sobie momentami posłuchaj. Posłuchaj. Więc to na tym polega i wplatamy w to też elementy warsztatowe pracy z ciałem i z emocjami.
6: Czym klub męskich spotkań różni się od terapii? Czy można rozpatrywać tą formę spotkań właśnie jako element, formę terapii?
7: Nie terapeutyzujemy, a terapia się dzieje. To jest taka różnica. To znaczy to, że sama szczera i bezpieczna forma komunikacji, jakim są nasze spotkania, są już pewną formą terapeutyczną, bo to, że my możemy się w sposób bezpieczny i na wysokim poziomie jakby kultury słowa i komunikacji ze sobą spotkać, czyni bardzo te spotkania wspierającymi dla mężczyzn. Bardzo często jest tak, że oni wypowiadają treści, których nie wypowiedzieli do tej pory. Bardzo często jest tak, że pojawiają się łzy, które nie pojawiały się przez lata. W związku z tym to jest efekt terapeutyczny. Natomiast my nie jesteśmy terapeutami, jesteśmy warsztatowcami dobrze przygotowanymi i potrafimy przestrzeń utrzymać w bezpieczeństwie i dobrze wiemy, co mamy robić, gdyby wydarzyło się coś odbiegającego od zasad, które tam panują. I też te zasady są przedstawiane. Jeżeli osoby są zaburzone, to jakby nie mogą przystępować do kręgu i każdy ma też swoją odpowiedzialność, przystępując do takiego spotkania klubu. Więc jakby tak to wygląda.
6: A powiedz mi, czy taki klub męskich spotkań, jaka jest geneza, że te kluby powstały? Bo musiała się stworzyć jakaś przestrzeń, czegoś wydaje mi się mogło zabraknąć, żeby właśnie takie kluby mogły i musiały się pojawić. Czy to jest na przykład, nie wiem, odpowiedź na zmiany społeczne?
7: Myślę, że jest to odpowiedź na tak, na zmiany społeczne bardzo silnie rozwijającej się części żeńskiej. Kobiety bardzo mocno w Polsce się rozwijają, bardzo szybko i dynamicznie współpracują ze sobą, są świadome, uczestniczą w około 92% spotkań warsztatowych, wcale nie zakomunikowanych, że to są warsztaty wprost dla kobiet, mhm. i to jest ciekawe. Średnio uczestniczy w spotkaniach właśnie tylko kilka procent mężczyzn, co już pokazuje, że robi się dysproporcja. Mhm. Czyli w komunikacji kobiety w ogóle mają lepiej rozwinięte zdolności z prostej przyczyny, bo tak był ułożony świat, że mężczyzna wszedł do pracy, wykonywał pracę, kobieta była w domu, miała dużo swojej pracy domowej, ale też dużo sposobności do komunikacji. Choćby nawet budowania z dzieckiem. Co totalnie wykształciło w ogóle wiele talentów w kobietach do tego, żeby na przykład wielowątkowo móc coś robić i rozmawiać i jeszcze coś
6: albo
7: wykonywać.
6: Odbieranie niewerbalnych sygnałów.
7: Dokładnie. Dlatego zaczęła się pogłębiać bardzo różnica w komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami. I ja myślę, że to jest reakcja na to, że po prostu zwyczajnie kobiety potrzebują w komunikacji mężczyzn, którzy zaczną dobrze komunikować się, co podniesie jakość w ogóle komunikacji społecznej i w naszych związkach.
6: Czyli możemy powiedzieć, że klub męskich spotkań to jest też takie miejsce, gdzie faceci uczą się rozmawiać, mówić?
7: Ja myślę, że w ogóle jest to miejsce, w którym my zaczynamy w ogóle wypowiadać to, co ważne, to, co trudne. I jest to też silna potrzeba chyba już tworzenia męskiego w oparciu o męskie. Mhm. Bo jakby to, co wcześniej wypowiedziałem, to jest jakby jeden aspekt, czyli zareagowania na ten świat żeński, ale myślę, że też my wewnętrznie potrzebujemy zwyczajnie energii męskiej. Po prostu, tak? Czyli zobacz, przez wiele dziesiątek lat brakowało nam tych mężczyzn. Nam też. To paradoksalnie to nie tylko kobietom brakowało mężczyzn, tylko mężczyzn też brakowało, bo byliśmy synami nieobecnych ojców. Byliśmy synami nieświadomych ojców. Jakby, czyli niczym to się nie różni. Czyli nieobecnych. Nie, nie będących przy mnie w pełni, nie dających poczucia, że on jest obecny, tylko po prostu myślami zupełnie gdzie indziej.
6: Nieinteraktywnych.
7: Dokładnie. I w związku z tym ja mam bardzo silną potrzebę do tego, żeby kształtować to, nazwijmy to wprost, to nowe męskie w oparciu o to, co mamy teraz, czyli o te też wielkie zasoby, które posiadamy, to bycie razem z mężczyznami powoduje, że my się przekonujemy, że nie musimy rywalizować, tylko my możemy się wspierać. My możemy być w głębokiej obecności. Mało tego, my wychodzimy bardzo nakarmieni. Bardzo nakarmieni takim poczuciem, że nie jestem sam. Że ja mam, wiesz, że
6: czyli
7: ja mam...
6: zaspokajamy taką, takie emocjonalne potrzeby.
7: Tak, my zwyczajnie mamy swoją taką bezpieczną, już nie chcę tego nazywać sforę, ale po prostu grupę mężczyzn, że ja wchodzę, czuję się nieoceniony, nie rywalizuję, a do tego jeszcze się mogę podzielić. Mało tego, to, że ja wypowiadam coś, co jest dla mnie trudne, to ja to też słyszę. I to jest bardzo też ważny aspekt właśnie terapeutyczny.
6: Sfora, stado, grupa, kolektyw to jest chyba coś, czego w męskim świecie zaczyna brakować.
7: Wiesz co, myślę, że z perspektywy dziesiątek lat po prostu nam brakuje zdrowego towarzystwa męskiego. I tu nie chodzi o piłkę nożną czy piwo. Bo tam tak naprawdę jesteśmy oddzieleni.
6: Dalej sami.
7: Dokładnie, dalej sami, pokrzyczymy sobie, wypijemy sobie parę piw, odetniemy się tak naprawdę od czucia. Tu chodzi o głęboką obecność, o to, żebyśmy rzeczywiście...
6: Czyli zwalczamy skutki, nie przyczyny.
7: Dokładnie. I myślę, że po prostu każdy przychodzi tutaj w roli mistrza, jakim jest w dziedzinie swojego życia, bo nie ma lepszego eksperta niż ja sam. I tu siada w tym kręgu, w tym klubie grono po prostu mistrzów swojej dziedziny, swojego życia. I my się dzielimy, dzięki temu wzrastamy, bo powiem ci, że często jest tak, że ja czy ktoś inny, nie wiem, co mam powiedzieć. Ale jak coś powiem, to nagle się okazuje, że robi się cały łańcuch innych doświadczeń z tego samego, co ja powiedziałem.
6: I lawina rusza.
7: Dokładnie. I ja już przy następnej rundzie to w ogóle wow, aż się telepię, żeby powiedzieć coś, bo ja już usłyszałem. Ja usłyszałem siebie, ja usłyszałem innych i to mi też daje, wiesz, co, perspektywę. Po pierwsze, nie jestem sam. Po drugie, kurde, to oni mają tak samo. Albo jeszcze gorzej. Albo inaczej. I ja czerpię wielką inspirację z mężczyzn, bo my wypowiadamy rozwiązania często, na które ja bym nie wpadł.
6: A powiedz mi, kto przychodzi na spotkania klubu męskich spotkań? Powtórzenie takie brzydkie, ale zostawmy to pytanie. Jacy mężczyźni, w jakim wieku, czy coś ich łączy, czy może to jest taka bardzo zróżnicowana grupa?
7: Łączy ich na pewno jakaś potrzeba. Łączy ich, wiesz co, mały kamyczek, który niczego nie robi przez 300 metrów chodzenia, ale po latach uwiera i zaczyna boleć i zaczyna krwawić. Łączy ich to, że często są na skraju, dwóch programów, które mamy bardzo w sobie silnie nabudowane. Czyli dam radę, no bo kto jak nie ja, nie? Bo mężczyźni muszą dawać radę i tak zostaliśmy w jakiś sposób zaprogramowani, tak siebie też zaprogramowaliśmy, versus nie dam rady. I to jest przecież na co dzień. Ja to odgrywam w sobie wielokrotnie i jest mi to doskonale znany program, więc są takie momenty, że jak już naprawdę nie dajemy rady, to zaczynamy się rozglądać w koło i albo kobiety nas wspierają do zmiany, albo nas wypychają do zmiany, albo zwyczajnie ja już po prostu naprawdę jest mi tak cholernie źle, że ja szukam czegoś. I tak lądujemy w terapiach, tak lądujemy w warsztatach, tak lądujemy w klubie i jest to dobry pomost do tego, żeby na przykład odbić się i pójść dalej.
6: Bo mężczyzna żyje chyba w takim paradoksie troszeczkę, to co powiedziałeś, że z jednej strony społeczeństwo narzuca nam rolę silnych, rolę tych, którzy nie mogą nie dać rady i w momencie, kiedy do nas dociera, że coś jednak chyba może nam nie wyjść, to chyba nie potrafimy tego zrozumieć do końca i to się często bardzo tragicznie kończy.
7: To się kończy bardzo tragicznie, jak wiesz, te statystyki są po prostu zatrważające i ja je powtarzam po to, żeby do nas też dotarło, że faktycznie na 15 prób samobójczych w Polsce dziennie 12 to jest mężczyzn i to są skuteczne próby. To daje straszną statystykę. Bardzo nas to odróżnia w Europie. To, że umieramy już około 9 lat wcześniej od kobiet, to też jest następny sygnał, który, no, jeżeli będziemy dalej lekceważyć, to tylko będzie rosło. To pokazuje, że w jaki sposób jesteśmy oddzieleni od swoich uczuć. I to jest w ogóle konsekwencja tego, że przez wieki my nie potrzebowaliśmy się rozczulać. Czyli
6: Nie mogliśmy,
7: dokładnie. Ponieważ bardzo prosty sposób działaliśmy, czyli uciekaj, broń się, albo poluj, walcz, dokładnie. Więc jakby to są bardzo mocno przez tysiące lat zakorzenione programy w naszych komórkach. I my dzisiaj tego nie potrzebujemy. Natomiast jakby ten odruch jest bardzo, bardzo silny, zakorzeniony po prostu przez wieki. My trochę zapomnieliśmy chyba o tym, że jesteśmy tak samo czującymi istotami jak kobiety i ja wiem, że to nie każdemu się podoba, natomiast konsekwencją tego, że ja nie czuję, jest efekt totalnego stresu, który ja przyjmuję, bo jeżeli ja nie czuję, ja tego nie rozpoznaję, nic z tym nie robię. Więc tkwię w tym programie, dam radę, no to dam radę do momentu, kiedy nie dam rady. No i to nie dam rady, to jest często
6: zawał
7: serca, czy stan przedzawałowy, trwała choroba, uszkodzenia kręgosłupów,
6: rozpad relacji,
7: utrata pracy, utrata kontaktu z dziećmi, z małżonką, z partnerem, z przyjacielem i tak dalej, po prostu świat się wali. I wtedy...
6: Czyli my jesteśmy zero-jedynkowi.
7: Tak. Czyli nie rozpoznajemy tych odcieni szarości, tych sygnałów.
6: Alarmowych.
7: Coś mnie boli, moje ciało coś mi mówi. Wiesz, dam radę, czyli zobacz, nie pójdę do lekarza, nie sprawdzę.
6: No ale chłopaki nie płaczą.
7: Chłopaki nie płaczą, nie bądź baba. Nie becz, nie? Musisz być twardy. Wiesz, no popatrz na filmy, nie? No dzisiaj jest wręcz odwrotnie, czyli większość bohaterów to bohaterki. Więc wychylenie w drugą stronę, ale my przez lata byliśmy przyzwyczajeni, że wszyscy bohaterowie ratujący świat, planetę, no to mężczyźni. No i teraz zobacz, takie dzieci przecież, pamiętasz, no kim chciałeś być? Ja chciałem być lotnikiem, ja chciałem być kosmonautą, jakimś wielkim kowbojem, rozumiesz? Tak wryte było w naszą psychikę.
6: No to też była bardzo wysoko powieszona poprzeczka.
7: Tak jest. Bycie kimś innym oznaczało bycie gorszym.
6: A nie masz wrażenia, że o mężczyznach zapomniano trochę?
7: Ja nie mam wrażenia, tak jest. Bo my sami o sobie zapomnieliśmy. Dlatego, że przyzwyczailiśmy się, że w komunikacji o męskim wypowiadają się kobiety. I zobacz, że to najczęściej były zwykłe komentarze na podwórku, na klatce schodowej, na ulicy. Mama mówiła, Jasiu to taki, nie? Ciotka mówiła, no ten Zbyszek to taki, owaki, spóźnialski, niejadek i tak dalej. Zobacz, że jakby cały czas się wypowiadano na nasz temat raczej z perspektywy kobiet, bo kobiety miały cały czas dostęp do układania, wychowywania dzieci, czyli tych małych mężczyzn. I my się przyzwyczailiśmy do tego, że kurczę, że po tej naszej stronie nie stają te silne plecy ojca, który by powiedział, nie, on nie jest żadnym gamoniem, on nie jest żadnym niejadkiem i tak dalej, rozumiesz? Czyli, bo ich nie było, bo byli w pracy i tak dzisiaj trochę jest, to się zmienia, bo to się zmienia na jakby z moich obserwacji w ostatnich kilku latach to się zmienia, że naprawdę wielu mężczyzn w Polsce zaczyna, tak jak ja też, mówić o tym, że jesteśmy, że działamy, że bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje, za swoje myślenie, że kreujemy to męskie na nowo i że mamy też zasoby. I na pewno się jakby nie zatrzymamy, ale rzeczywiście to, co powiedziałeś, nie ma rzeczników, nie ma naszej takiej reprezentacji, nie? Jakby...
6: Też ogólnie narracja taka, która chyba ma miejsce wokół męskości, jest bardzo, myślę, nie wiem, czy dobrym słowem będzie słowo agresywna, ale często spotykam się na przykład z takim patrzeniem na to, kobieta zawsze jest kobietą, a mężczyzna musi się dopiero stać tym mężczyzną. To chyba też jest trochę krzywdzące może być, albo deprymujące w bardzo dużym stopniu.
7: Słyszę to, co mówisz i to też słyszę jakby z przestrzeni społecznej. I to od nas zależy, czy my się poddamy temu takiemu sposobowi wypowiedzi na nasz temat.
6: Czy patrzenia na nas.
7: Dokładnie. Czy jakby w jakiś sposób ja stanę się ofiarą tego rodzaju komunikacji o nas, czy też wezmę sprawy w swoje ręce i będę po prostu działał. I teraz jakby możemy się obrażać, możemy się wycofywać, a męskie bardzo jest mocno wycofane w ostatnich latach poprzez napór właśnie też tego typu narracji na temat mężczyzn i jakby całej historii związanej z patriarchatem, która według mnie już jest rozdmuchana do granic.
6: Ja myślę, że na pewno jest nieaktualna.
7: Dokładnie. Już jakby dosyć. Ja na przykład ja nie chcę już dostawać po łbie za moich pradziadów, dziadów. Ja jestem ja. Ja jestem inny. Ja mam bardzo dużo szacunku do każdej istoty żywej. Wiesz, mam wiele szacunku dla kobiet i to jest piękne, żebyśmy dzisiaj zaczęli budować na tym, co mamy, a nie szukali jakby tego, czego nie mamy i cofali się do tyłu, żeby pokazywać, że ktoś komuś zrobił krzywdę. przyznaję, mam do tego szacunek, no, natomiast jakby działajmy, róbmy swoje. Nie?
6: I działać możemy na przykład w klubie męskich spotkań.
7: Tak jest.
6: A czym się różni klub od kręgów? Bo też zajmujesz się męskimi kręgami. Czy to jest taki wyższy krąg wtajemniczenia? Coś, co jest takim pogłębionym klubem męskich spotkań? Czy to jest coś zupełnie innego?
7: To jest moja i Pawła reakcja na to, żeby trochę odciążyć opowieść o kręgach, czyli kręgi stały się trochę takim tematem pewnej mistyczności, pewnego takiego klimatu, wiesz, szamańskiego, czyli krąg pewną strukturą jest, która jest zamknięta. Ja bardziej chciałem to otworzyć i doszliśmy do wniosku, że zrobimy klub męskich spotkań po to, żeby to było bardziej otwarte dla mężczyzn.
6: Czyli klub wywodzi się z kręgów.
7: Tak.
6: I tak rozumiem.
7: Jest pewnego rodzaju...
6: Czyli to nie są na przykład, że mamy klub i osobno są, powiedzmy, spotkania kręgów, tylko klub to...
7: Klub to klub.
6: Czyli na tym powinniśmy
7: się skupić. Są pewne wartości zaczerpnięte z kręgu, które są bardzo dobre i to jest właśnie to, o czym mówię, że jest pewna kultura komunikacji, jest pewna forma prowadzenia, jest pewna poufność, która nie wychodzi poza krąg. Jest takie bardzo duże, mocne jakby bezpieczeństwo. Natomiast to, że ten klub jest otwarty, już jest czymś odróżniającym od kręgu, czyli możesz przybyć, możesz być i nie musisz być. Możesz być za 2 tygodnie, za 3. Kręgi bardziej są zobowiązujące, bardziej czynią pewną społeczność, która ewoluuje, rozwija się w długim okresie czasu i raz na jakiś czas otwiera na przykład swoją bramę na jednego uczestnika dodatkowego.
6: Czyli klub jest
7: bardziej
6: ogólnodostępny.
7: Tak, klub jest ogólnodostępny.
6: Powiedz mi, czy ten etap, na którym obecnie znajdujecie się jako klub męskich spotkań, czy to jest jakiś początek? Czy macie jakiś, powiedzmy, cel, jakiś kolejny etap tego, co już się zadziało? Czy raczej jest to konstans? Czy ma być to takie miejsce, które jest cały czas dostępne dla tych, którzy potrzebują tej formy pomocy? Czy może jeszcze są jakieś plany dalsze?
7: Ja nie wyobrażam sobie, żeby coś było konstans, ponieważ w ogóle w świecie dzisiaj męskość nie może być konstans, nie może być czymś stałym. My potrzebujemy być bardzo w reakcji do warunków, które nas otaczają, do sytuacji, które są wokół nas, do kobiecości, która raz potrzebuje tego, raz chce romantyka, raz chce wojownika, więc jakby my nie możemy stanąć sobie na jednej szali, na drugiej, tylko po prostu ja widzę, że ta męskość się buduje zupełnie inny sposób dzisiaj i odpowiedzią na to, co mi zadałeś, jest to, że to jest ewolucja. Na pewno chcemy z Pawłem doprowadzić do sytuacji, w której poprzez na przykład klub męskich spotkań, mężczyźni odważą się na następny krok, czyli warsztaty. My powołujemy kilka razy w roku Manscape, czyli taką formę głębokich, kilkudniowych warsztatów z mężczyznami, z pracą, z ciałem i z emocjami w oparciu o takie ćwiczenia, które nas aktywują do naszej ekspresji życiowej, poruszają nas. To się dzieje w pięknych okolicznościach, przeważnie przyrody. Dorzucamy też do niego jakiś aspekt działań, ruchu, oddechu, jogi, czy morsowania, czy cokolwiek nam przyjdzie do głowy. Więc to jest jakby taki element. Jest to też element pomoc do tego, że jeżeli ktoś przychodzi do klubu, to jest tak bardzo źle, to myślę, że ten klub jest też trampoliną do pójścia w stronę terapii i bardzo zachęcam do mężczyzn do tego, że jeżeli czują, że to jest za mało, jest im po prostu zwyczajnie źle wewnętrznie, to idźcie na tę terapię, to jest cholernie ważne. Więc jakby, wiesz co, powiem ci, że to ewoluuje cały czas. Ja w tej chwili skończyłem szkołę i kurs trenerski dialogu motywującego, więc to będzie za chwilę na pewno następny element, który ubogaci pracę z mężczyznami. To się nie zatrzyma. Ja to czuję. Za chwilę z Conscious Men, wspaniały festiwal dla mężczyzn, stworzony przez mężczyzn, w którym w ubiegłym roku uczestniczyliśmy, robiliśmy też jakiś warsztat, więc ja czuję, że to się dopiero zaczyna.
6: Bardzo ci serdecznie dziękuję za twój czas, za rozmowę. Jeszcze na koniec chciałbym zapytać, jak można się z wami skontaktować, gdzie można trafić do was, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby wziąć udział w klubie męskich spotkań, jak to zrobić?
7: Co dwa tygodnie jest wydarzenie na Facebooku i to jest klub męskich spotkań. Poprzez Facebooka czy Instagram Wojtek Antonik Fundament czy Paweł Zbrożek można się z nami skontaktować. Zapraszam, jeśli nie dajesz rady i twój kamyczek już wystarczająco mocno cię męczy w twoim bucie życiowym, to przychodź, naprawdę znajdziesz tam wsparcie, obecność i takie braterskie sfory mężczyzn.
6: Wojtku, dziękuję ci bardzo serdecznie za rozmowę. Moim i państwa gościem był Wojciech Antonik, współzałożyciel, współpomysłodawca klubu męskich spotkań w naszym mieście. Dziękuję ci serdecznie. Ja nazywam się Błażej Stachewicz i zapraszam na kolejne magazyny lokalne w SC2 Jelenia Góra. Do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Przy mikrofonie Maciej Rukiewicz. Zapraszam na nasz kolejny magazyn lokalny, a w nim Polka wśród Masajów. Odwiedziła nasze studio Renata Madziara. Niedawno była gościem Jeleniogórskiej Uczelni. Tam opowiadała o różnicy kulturalnej pomiędzy Europą a Afryką. Jest ona trenerem personalnym, ale nie tylko. Posłuchajcie.
2: Renata Madziara, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii. Specjalizuje się w historii Śląska Współczesnego. Drugim moim zawodem jest szeroko pojęta naturoterapia, w ramach której także pracuję jako instruktor dietetyki i suplementacji, a trzecim moim zawodem ukochanym jest kreowanie zespołów liderskich i wspieranie ludzi w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Przede wszystkim skupiam się na osobach, które do mnie docierają. Wspólnie rozpoznajemy umiejętności tej osoby, kompetencje, bo bardzo często osoby nie wierzą w siebie, nie wiedzą, że coś potrafią. A moim zadaniem jest wyciągnąć na światło dzienne te wszystkie umiejętności, talenty, które osoby mają, po czym szukamy takiego rozwiązania, gdzie ta osoba zawodowego, gdzie ta osoba będzie w stanie te swoje kompetencje, umiejętności i też pasje dzięki temu, które się rozwijają, rozwijać na tyle, żeby móc się z tego utrzymać.
1: Wzięłaś udział w konferencji KANSU na Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Mówiło się tam o idei i działaniu, o skutecznym zaangażowaniu społecznym. No właśnie, a o czym mówiłaś ty?
2: Ja mówiłam o swoim doświadczeniu w pracy wolontariackiej. Ja tutaj też nie wspomniałam, że zawodowo wcześniej zajmowałam się promowaniem wolontariatu. Prowadziłam m.in. Dzierżoniowskie Centrum Wolontariatu. Sama też zakładałam organizacje pozarządowe i byłam ich członkiem i pracownikiem. I te moje doświadczenia 2,5 roku temu przyniosłam na inny kontynent i właśnie na konferencji w Jeleniej Górze dzieliłam się swoimi doświadczeniami z tego, jak mądrze pomagać, bo przecież najpierw musimy zadbać o siebie, żebyśmy mogli pomagać komuś drugiemu skuteczniej i jak to zrobić w taki sposób, żeby się dobrze przy tym bawić, żeby to robić świadomie, a podawałam bardzo konkretne przykłady mojej aktualnej pracy w Tanzanii.
1: Aktualnie pracuję w Tanzanii, czyli ze Świnicy, z Dolnego Śląska wyjechałaś daleko.
2: Nie chcę teraz strzelić, mogę się ponieść 7 tysięcy kilometrów, no troszeczkę poniżej równika, ale szczęśliwie nie mam dużej różnicy w czasie, jest tylko teraz godzinka.
1: Wyjechałaś do Tanzanii i zaczęłaś tam nieść pomoc.
2: Przede wszystkim wyjechałam do Tanzanii dla siebie, bo w każdej pracy wolontariackiej trzeba pamiętać o tym, że trzeba zadbać w pierwszej kolejności o siebie. Ja pracując z bardzo dużą grupą ludzi, pracuję z ich emocjami, potrzebuję też w bardzo świadomy sposób zadbać o swoje granice, o swój komfort psychiczny i też fizyczny. I odkryłam, że w Tanzanii, w Afryce jestem u siebie w domu, że i klimatycznie mi tam bardzo odpowiada i też mentalnie życie tamtejsze dodaje mi takiego luzu, swobody w działaniu i tak naprawdę to pomaganie zadziało się gdzieś przy okazji, bo jeżeli mogłam wykorzystać moje narzędzia, moje umiejętności w prosty sposób, żeby ułatwić życie lokalnym społecznościom, które wokół mnie tam funkcjonują, to dlaczego tego nie zrobić? I niechcący z takiej prostej, sąsiedzkiej dobroci serca okazało się, że też ta moja rozpoznawalność w internecie, rozpoznawalność w zespołach, które zbudowałam i też taka wzajemność i dobroć, jaką uzyskałam od osób, którym wcześniej pomogłam, przerosły moje najśmielsze oczekiwania i to tak naprawdę ludzie spowodowali, że ja stałam się narzędziem do tego, żeby tę pomoc przenieść tam na troszkę szerszą skalę. Co się zadziało? No, między innymi odnowiliśmy studnię i uruchomiliśmy ją do ponownego używania. Zaczęły się akcje pomocowe dla lokalnej szkoły, gdzie, proszę Państwa, uwaga, zaledwie miesiąc temu przyłączono prąd. XXI wiek, szkoła bez prądu. No właśnie takie drobne, małe cuda się dzieją i ja nie uzurpuję sobie prawa do tego, że ja to zrobiłam, bo tak naprawdę ja bez pomocy wielu osób, wielu darczyńców i takich osób, które mi kibicowały, sama pewnie nic bym nie zrobiła.
1: Okej, ale tam się to nagle pojawiła taka potrzeba, bo zauważyłaś, że możesz po prostu pomóc.
2: To nawet nie tak, dlatego że zbieg okoliczności spowodował, że w tej Tanzanii, do której pojechałam na wakacje, żeby wypocząć na swoje 40 urodziny, przerodził się w zupełnie nieoczekiwaną dla mnie stronę i dzisiaj mogę się pochwalić tym tutaj Państwu, że mam wybudowany dom w masajskiej Bomie i mówię od 2,5 roku, że właśnie masajska Boma jest moim drugim domem.
1: Cóż to znaczy to hasło?
2: Masajska Boma, czyli osada, którą tworzą rodziny w linii męskiej. Boma, czyli kilkanaście budynków braci ze swoim ojcem i dziadkiem, jeżeli żyją, tworzą taką mini, można by powiedzieć, wioskę. Ja w takiej przestrzeni głęboko w buszu właśnie mam swoje miejsce fizyczne, ale dla mnie dom to coś więcej niż cztery ściany. Ja się tam po prostu czuję w rodzinie. Czuję się tam zaopiekowana, widzę ogromną troskę tych ludzi o to, żeby mnie tam było dobrze, a ja z wzajemności właśnie też postarałam się o to, żeby ułatwić dzieciom, które tam są, w dostępie do edukacji. Przede wszystkim to są takie prozaiczne rzeczy, typu zakup mundurków szkolnych, bo jest tam to warunek konieczny do tego, żeby dziecko mogło trafić do szkoły. To jest kwestia dożywienia tych dzieci, to jest kwestia też na przykład załatwienia możliwości powrotu do szkoły dla chłopca, który w mojej Bomie jest, który wyjątkowo dużo czasu mi poświęcił. On mi pokazywał wiele rzeczy w buszu. Mówię tutaj o takim mniej więcej 18-19-letnim pasuli, który miał to szczęście, że jako jedno z wielu dzieci w tej rodzinie wchodził już do szkoły podstawowej i skończył tą szkołę podstawową. Tam szkoły podstawowe są siedmioklasowe. I po zakończonej nauce podjął pracę, tak jak to zwyczajowo tam wygląda, z krowami ze swojej rodziny, z krowami swoich braci. I odcięto mu w ten sposób możliwość kontynuacji nauki. Odkąd ja tam przyjeżdżałam, to on mówił: Renata, ja bym chciał do szkoły. Renata, ja chcę do szkoły. Renata, ja chcę do szkoły. I kilka razy ten chłopiec o tym wspominał. Więc ja zaczęłam się interesować, jak to zrobić i dlaczego on do tej szkoły nie może pójść. I okazało się, że on, kończąc szkołę podstawową, nie napisał testu końcowego, bo nie zadeklarował właśnie, że będzie kiedykolwiek kontynuował edukację. I to mu tak naprawdę na całe życie już zamknęło możliwość kształcenia. Więc wystarałam się o to, żeby on mógł powtórzyć 6. i 7. klasę w szkole podstawowej. To się zadziało. Właśnie teraz, mając 18 czy 19 lat, jest w 6. klasie szkoły podstawowej, jest bardzo chwalony, bardzo się stara. W przyszłym roku mam nadzieję, że dobrze napisze ten egzamin. No i przede mną kolejne wyzwanie, żeby temu, no już nastolatkowi, tak, pomóc pójść do średniej szkoły zgodnie z jego marzeniem. A dlaczego mówię, że około 17, 18, 19 lat? Ano stąd, że Masajowie nie wiedzą, kiedy się urodzili, nie mają dat urodzenia, oni formalnie też dla Państwa nie istnieją. Właśnie ten chłopiec też nie ma nawet nadanego numeru PESEL. No i dlatego mniej więcej liczymy po tym, jak ile on mógł mieć lat, kiedy poszedł do szkoły, plus 7 lat, kiedy chodził do szkoły, później wiem, że 3 lata do tej szkoły nie chodził, więc mniej więcej ma 18-19 lat dzisiaj.
1: To tutaj też widać tą różnicę pomiędzy rozwojem, skokiem cywilizacyjnym pomiędzy Europą a Afryką.
2: To jest przepaść. To są zupełnie inne schematy działania, inny sposób myślenia. Tamtejsza ludność jest nastawiona na bycie tutaj i teraz. Nie żyje się przeszłością, pamięta się przeszłość, ma się świadomość swojej historii, swoich rodziców, dziadków. Natomiast nie ma w tradycji, w mentalności takiego rozpamiętywania tego, co było wczoraj, wypominania, co znacząco wpływa na jakość życia tutaj, ale też nie ma takiego dużego planowania do przodu. Dostęp do edukacji jest bardzo ograniczony. Ludzie, którzy mieszkają w dużych miastach, oczywiście tą szansę mają większą, natomiast nawet w największym mieście w Afryce Południowo-Wschodniej, w Dar es Salaam, gdzie oficjalnie kilka lat temu podawano, że jest 7 milionów ludzi, dzisiaj się nieoficjalnie mówi, że ta metropolia ma około 14 milionów mieszkańców. Widzimy przeogromne różnice pomiędzy ogromnym bogactwem i skrajną biedą i ludźmi, którzy żyją w slumsach, gdzie również ten dostęp do, tak naprawdę do edukacji jest żaden. Bez edukacji, bez świadomości tego, co można osiągnąć, no też i bez pieniędzy, będąc głodnym, zupełnie inaczej ten rozwój postępuje. Ja też na przykład chciałabym się bardziej skupić na Masajach, bo z nimi przebywam około 6-7 miesięcy w roku i też miałam możliwość i mam cały czas możliwość przypatrywania się i takiej obserwacji, jak oni funkcjonują. I nie ma tutaj tak naprawdę jednoznacznej odpowiedzi, bo oni według naszych norm żyją w skrajnej biedzie, bo nie mają nic, no mają lepianki z sklepiskiem, spaleniskiem w środku, to są domy bez okien, takie kurne chaty, tak, no w środku się pali ognisko, więc jest dym, nie ma bieżącej wody, nie ma elektryczności. Przez tysiące lat nic w swoim życiu nie zmienili, no ale z jakiegoś powodu nie zmieniali, czyli nie musiało być im aż tak źle, bo kiedy człowiekowi jest niewygodnie, kiedy marznie, kiedy jest mu zimno, no to szuka pewnych zmian. My też wywodzimy się z plemion, tak? Też w 900 roku no nie mieszkaliśmy w luksusowych willach z basenami, tylko mieszkaliśmy też w szałasach, lepiankach. A coś jednak spowodowało, że przez te 1000 lat no żyjemy i funkcjonujemy inaczej. U nich nie. Dlaczego? No i na to pytanie też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z mojej perspektywy jest tam o tyle trudno, że no, kiedy dzisiaj ta cywilizacja nasza wchodzi do ich świata i oni zaczynają widzieć to, że no, są inne możliwości, chociażby mieszkaniowe, lokalowe, no ale za to wszystko trzeba zapłacić. A jak zapłacić, jeżeli się mieszka w buszu, w miejscu, gdzie nie ma zakładów, gdzie nie ma się tak naprawdę żadnego materialnego dziedzictwa, żadnych szlachetnych kamieni, kruszców, niczego, co można byłoby sprzedać oprócz siebie i krów, tak, które mają i które są dla nich podstawą ich życia, ich egzystencji, no to tak naprawdę widzi się, zaczyna się widzieć, nie wiem, szyby w oknach, zaczyna się widzieć czyste łóżka, inną pościel, zaczyna się widzieć naczynia kuchenne i zaczyna się tego pożądać. Tylko, że za to trzeba zapłacić. No i teraz skąd wziąć te pieniądze w warunkach buszowych, kiedy jest się osobą niewykształconą, kiedy nie potrafi się czytać, nie potrafi się pisać, nie potrafi się rachować, kiedy zna się świat tylko takim, jakim się go widziało tak naprawdę w promieniu kilkunastu kilometrów od domu. Dla wielu Masajów ziemia jest płaska. Dla wielu Masajów jeszcze dzisiaj księżyc i słońce trzyma niewidzialny Bóg z tyłu. Ktoś tam musi z tyłu być i dla nich słońce z księżycem kiedyś walczyło na masajskie kij, dlatego na księżycu widząc te góry, prawda, i te kratery, to dla Masajów jest to ewidentnie ślad tego, że właśnie słońce z księżycem walczyło na kije i to są blizny, takie same jakie oni mają. Też mają takie ściemnione miejsca po uderzeniu kija. A ponieważ słońce wygrało, też ma takie blizny, ale ponieważ słońce wygrało, to ma prawomocnie świecić i dlatego tych blizn nie widać, ona je ukrywa. Piękne wytłumaczenie świata, ale zupełnie abstrakcyjne dla nas, ludzi wykształconych. I kiedy na przykład pokazuję Masajom, jak funkcjonuje układ słoneczny, robimy takie modele w buszu z latarką, tak, i bawimy się światłem, cieniem, to tak z jednej strony to podziwiają i tak mówią, ojej, no rzeczywiście ma to sens w stosunku do tego, co widzą na niebie, ale mają takie powątpiewanie, czy na pewno. I taka śmieszna anegdota, bo kiedyś jeden z Masajów mnie zapytał, Renata, who say that, kto to powiedział, że to tak ten świat wygląda, a ja powiedziałam, Kopernik, nie wiesz? A on się na mnie popatrzył i mówi, who him, kto on? Tak, tak jakby zaraz chciał tego Kopernika tam złapać i też na tą walkę na kije wręcz zaprosić, żeby to ponegocjować. Także dla nas to są bardzo abstrakcyjne rzeczy. No i teraz ten rozwój u Masajów też jest ograniczony, dlatego że jeżeli się nie istnieje formalnie dla państwa, to państwo w żaden sposób, no z jednej strony nie nakłada podatków i to jest fajne, a z drugiej strony też nie daje żadnej pomocy. Masaj, jeżeli ma wysłać dziecko do szkoły, to on musi kupić wszystko temu dziecku i bardzo często składać się też finansowo na budowę nowej klasy, na budowę wyposażenia. To jest ogromny wydatek dla masajskiej rodziny, tym bardziej, że masajska rodzina ma nie jedno dziecko, nie dwoje, ale 7, 8, 12. I teraz, kiedyby wszystkie te dzieci miały pójść do szkoły, to nawet tanie dla nas, dla naszego portfela buty czy mundurek, no razy 10, to już zaczyna się robić bardzo konkretna kwota, której oni nie są w stanie sfinansować. Poza tym też potrzebują po prostu siły roboczej, fizycznej do tego, żeby ktoś przyniósł drewno na opał, ktoś inny musi przynieść wodę do domu, ktoś inny musi wyszorować te garnki po tym, jak się na ogniu osmoliły, ktoś inny musi pracować z kozami, krowami, kurami, owcami, więc dzieci te prace wykonują najczęściej. 3-letnie dziecko idzie codziennie do busu, do pracy na 6-7 godzin samo. Ty jesteś tatą, tak rozmawialiśmy tutaj prywatnie. Czy możesz sobie wyobrazić, że twoje 4-letnie dziecko idzie na 6-7 godzin do buszu i ma pod opieką 20 owiec?
1: Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić. Dla mnie to pytanie teraz, które postawiłem, to pokazuje, jaka jest przestrzeń pomiędzy nimi, a pomiędzy nami. I teraz ta przestrzeń zaczyna się zmniejszać. Twoja wiedza, twoje 3 zawody strasznie tam pomagają. Może jeszcze za chwilę wrócimy do dietetyki, bo ona tutaj też gra rolę i to jest bardzo fajne. Ten świat, który my znamy, zaczyna wkraczać do nich. I im to zaczyna przeszkadzać. Ty właśnie z tej perspektywy coacha, lidera, właśnie tutaj tylko na chwilę króciutko jeszcze, Czym jest Twoja szkoła, jeżeli chodzi o uczenie bycia liderem? Stawianie granic? Co to znaczy?
2: Przede wszystkim, co to znaczy być liderem? To znaczy być osobą świadomą, świadomą siebie, swoich mocnych i słabych stron, swoich wartości. Czyli musimy tutaj bardzo konkretnie się skupić na tym, żeby pomóc osobie konkretnie określić, jakie wartości są dla niej kluczowe w życiu zawodowym i w życiu rodzinnym. Dlatego, że właśnie jeżeli wiemy, jakie są te wartości, to jest taki nasz fundament. Jeżeli ktokolwiek próbuje te wartości w różny sposób naruszać, to my się właśnie wtedy nie czujemy. I najczęściej mamy taką postawę roszczeniową i tak jesteśmy kształtowani, że to ten mnie zranił, ten mi źle zrobił, ten jest niefajny, szef jest głupi, tak? Ktoś mnie zdenerwował, ktoś mi coś zrobił, ktoś mi czegoś nie dał, a ja mówię stop. Ty sobie pozwalasz odczuwać takie emocje, bo tych ludzi za blisko siebie wpuszczasz, bo nie potrafisz powiedzieć asertywnie nie, ja myślę inaczej, dla mnie ważne jest to, mam swój punkt widzenia. Pokazując nawet kubek, tak, z kawą, to jeżeli ja na ten kubek popatrzę z mojej strony, to łóżko mam na przykład w tym kubku z lewej strony, a ty patrząc, siedząc naprzeciwko mnie, to łóżko będziesz miał z prawej strony. I możemy się kłócić, widząc tą samą rzecz. Ktoś, kto stanie nad nami, zobaczy ten kubek z zupełnie innej perspektywy niż ktoś, kto by widział na przykład przez szklany stół od spodu. A ciągle mówimy o tej samej rzeczy. W byciu liderem bardzo ważne jest to, żeby właśnie jaka jest różnica między liderem a szefem. Szef mówi, co trzeba zrobić, a lider w pierwszej kolejności robi to sam i na swoim przykładzie pokazuje pewne kroki do takiego świadomego budowania swojej przestrzeni, swojego środowiska zawodowego, rodzinnego. Jeżeli szef mówi, zarób 100 tysięcy, a sam tego nie zarobił, no to jest inna sytuacja, kiedy mamy lidera, który mówi, zarabiam 100 tysięcy, idę w tą drogę, zarobiłem ci 110, jutro 50, za jakiś czas pokazuję, że zarobiłem 70, później, że 100 tysięcy. Słuchaj, przeszedłem pewną drogę, mam pewną konkretną wiedzę, pewne narzędzia i ja się tymi narzędziami z tobą bardzo chętnie podzielę. To jest ta różnica, że lider zawsze idzie z przodu, a szef idzie za i pogania biczem, nie? Więc ja tutaj preferuję dawanie narzędzi, preferuję takie świadome rozmawianie z ludźmi na temat tego, co oni czują, ale też czy czują dlatego, że ktoś im powiedział, że tak czują, że zostali tak nauczeni. Na przykład do chłopców się mówi, nie płacz, no nie, musisz być silny, musisz być dzielny.
3: Wyluzuj.
2: Wyluzuj, odpuść, no ale czemu ty płaczesz? Nic się nie stało. A to dziecko w środku miało jakąś naruszoną bardzo mocnie swoją granicę, swoje poczucie bezpieczeństwa, na przykład nie czuje akceptacji, czuje się odrzucone, czuje się skrępowane. I dlaczego ma odpuścić? Dlaczego ma wyluzować? Dlaczego nie ma prawa powiedzieć, że w jakimś jego aspekcie widzi ten kubek kawy z innej strony niż nawet ukochany rodzic, mama, czy rodzeństwo, czy nauczyciel? Jak to teraz zrobić, żeby też nie być w tej swojej wolności przemocowcem w drugą stronę z takim narzucaniem? Czyli to jest bardzo trudny i długoterminowy proces. To się nie zadzieje tak jak na lekcji, że przeczytam jedno zadanie, zrobię sobie ćwiczenie coachingowe z mapy marzeń, tak, z wartości, z celów w życiu i nagle już wszystko wiem, co zrobić. Każdy z nas popełnia błędy, każdy z nas się myli, każdy z nas ma jakąś swoją niedyspozycję dzienną, tygodniową, miesięczną, ma to różne przyczyny. No i teraz pytanie, jak z tego wybrniemy, tak? Czy będziemy mieć umiejętność powiedzenia słowa przepraszam, czy będziemy w tym wszystkim pokorni, czy będziemy butni. To też przenoszę te moje działania i doświadczenia tam na tanzański grunt. Ja absolutnie nie uzurpuję sobie prawa do uczenia tych ludzi, do mówienia im, że jestem mądrzejsza, że wszystko lepiej wiem, bo nieprawda. I bardzo często to z pokorą przyjmuję lekcje od nich i cieszy mnie to bardzo, kiedy mogę właśnie zobaczyć tą inną perspektywę kubka w Tanzanii, nawet na moje pewne schematy myślenia, działania tutaj europejskie. Tam one bardzo często się nie sprawdzają i mają zupełnie inne kolory dają i można wiele rzeczy zrobić, osiągnąć sukcesem zupełnie innymi ścieżkami i śladami. To też jest fajne, bo to bardzo pobudza kreatywność i pokazuje, że nie ma jednej, jedynej słusznej drogi, że właśnie to szukanie swojej drogi w danych warunkach jest kluczowe, bo ja mogę dawać komuś super przykłady, jak ma ktoś pracować. Bądź liderem, masz robić tak, tak, tak, tak, tak, ale ten ktoś nie jest w moich butach, ten ktoś ma inną wrażliwość, ma inne nawet wartości te kluczowe dla niego, ma inne umiejętności, ma inną ekstrawertyk, intrawertyk, tak? No już to spowoduje różne znaczące zmiany w sposobie postępowania i osiągania celu ważnego dla tej osoby. Także cel uświęca środki? No myślę, że nie. Dla mnie nie. Cel dla mnie jest drogą i ważne, żeby ta droga do tego celu była z jednej strony inspirująca i żeby też tam się pojawiały nawet jakieś niewygodne sytuacje, bo one właśnie pozwalają zweryfikować, ale żeby się w tym bawić, żeby nie czekać do emerytury, nie czekać, aż się coś tam zadzieje i że kiedyś ktoś mi coś da lepiej. Nie, bo ja teraz mieszkając w masajskiej Bomie, bez światła tak naprawdę, bez bieżącej wody, bez elektrosprzętów, bez zmywarki, bez pralki, doświadczam zupełnie innego życia i widzę, jaką mam wolność dzięki temu, że tych sprzętów nie mam. I tam mam w ciągu dnia 36 godzin, takie mam wrażenia. W Polsce, mając te wszystkie sprzęty, które teoretycznie miały mi ułatwić życie, które miały mnie wyręczyć, które miały mi dać ten wolny czas, spowodowały, że tutaj bardzo często łapałam się na tym, że pędziłam z, jak to się mówi, z językiem na szyi. I jak to w takim żarcie jest, że biegam, panie, nie mam czasu, jest taki zapierdziel w pracy, że biegam z pustą taczką i nie mogę, nie nadążam jej ładować, ale biegam. W takim amoku jesteśmy. Ja w Tanzanii tego nie mam. I teraz za czym my biegniemy? Po co? I te lekcje, które mam z Tanzanii od tych osób, są dla mnie naprawdę bezcenne i pokazują mi, co tak naprawdę w życiu mi daje szczęście, co jest potrzebne do tego, żebym się poczuła bezpieczna, żebym poczuła się doceniona, żebym się czuła szczęśliwa. Ja tam jestem doceniona za to, że jestem. Byłam doceniona od pierwszego dnia, gdy jechałam, nie robiąc kompletnie nic. Byłam zaakceptowana taka, jaka jestem, a przecież się wyłamywałam z ich kanonów piękna, z ich kanonów stroju, kultury, no bo nie wyglądam jak Masajka, nie ubieram się jak Masajka, tak, nie jem jak Masajka. A byłam zaakceptowana i tej akceptacji od Masajów, jakiej doświadczam na co dzień, życzę każdemu z nas, żebyśmy doświadczali jej na co dzień. Że właśnie ten mąż, który rozrzuca skarpetki, że ten mąż, który nie spuszcza deski na kibelku, to go zostawmy, to kurczę. Ile my kobiety tracimy czasu na takie pilnowanie pierdół? No bo co w moim życiu tak naprawdę daje obniżona albo podniesiona deska, albo te skarpetki, albo nie? Podniesione z podłogi. Czy to wpływa na mój poziom szczęścia? Dlaczego ja mam tracić tyle czasu i energii na kontrolowanie drugiej dorosłej osoby o takie...
1: To nie jest tak, że się chce odhaczyć ileś punktów. Po prostu w tym momencie mamy ten cel i do niego dążymy. To nie jest pewnego rodzaju droga?
2: No jest droga, tylko że czy ja w tym wzrastam, czy to mi daje poczucie szczęścia, czy frustracji? Bo z tego, jak rozmawiam z moimi koleżankami, czy też obserwuję, to widzę ogromną frustrację i złość, że on znowu 20 rok z rzędu, znowu tych skarpet nie podniósł i znowu muszę tą deskę toaletową, jak idę sama, podnieść albo opuścić. Kurczę, no i droga, ale do czego? Do szczęścia, do zadowolenia?
1: Wróćmy na chwilę jeszcze do tych Masajów i do twojego kolejnego zawodu. Jesteś instruktorem dietetyki?
2: Tak.
1: Instruktor dietetyki, jak przenosi naukę do Tanzanii?
2: Czym jest w ogóle instruktor dietetyki? Absolutnie to nie jest lekarz, nie jestem osobą, która będzie dobierała bardzo konkretne produkty do jednostek chorobowych. Absolutnie nie to. Instruktor dietetyki zwraca uwagę na to, co w ogóle jemy, jak weryfikować to, co wkładamy do koszyka na zakupach, czy to rzeczywiście jest nam potrzebne i czy to nam służy, bo my bardzo często kupujemy pewnego rodzaju skojarzeniami, schematami. No, widzimy na przykład słodki soczek dla dziecka marchewkowy, mamy skojarzenie, no tak, marchewka, witamina A, na pewno to bardzo dobre dla mojego dziecka, dziecko powinno dużo marchewki, no bo przecież marchwianki były, to wiemy z pokoleń, że marchewka jest super. I bezwiednie wkładamy do koszyka i poimy nasze dzieci. A gdybyśmy na chwilę się zastanowili, przeczytali ze zrozumieniem, ile cukru zawiera jedna buteleczka takiego soczku, to byśmy już pewnie tego soczku do koszyka nie włożyli i go nie kupili, za niego nie zapłacili. I taki soczek często dziecko wypija jeden dziennie, później wypija jakiś kompocik słodzony, później kupujemy serek znowu znanej marki, bo niby na kości, bo zawiera witaminę D i coś tam. Kupujemy chwyty marketingowe, że coś zawierają, ale nie patrzymy tak naprawdę, jak to jest zrobione technologicznie i jakie tam są komponenty, których tak naprawdę nie potrzebuje nasze dziecko i które powoduje, że teraz w klasach w szkoły dzieci, u dzieci ze szkół podstawowych w tych klasach 1-3 jesteśmy w stanie zobserwować coraz więcej cukrzyków. Typ pierwszy. Kurczę. Dzieciaki w lat 6, 7, 8 z pompami już chodzą. No skąd to się wzięło? Skąd jest tak duży wysyp teraz dzieci cukrzycowych w szkołach? Skąd jest ta fala ludzi chorujących na tarczycę? Skąd jest teraz ta fala cukrzyc ciążowych, które kiedyś przecież były no, pojedynczymi przypadkami, a dzisiaj jakbyśmy poszli na oddział położniczy i zapytali, ile kobiet miało cukrzycę ciążową, to byśmy się mega zdziwili. Więc moim zadaniem w tej pracy zawodowej jest takie uświadamianie ludziom, żeby poświęcili raz w życiu, do chwilę czasu, nie wiem, dzień, dwa, przyjrzeli się temu, co mają na swoich półkach, w swoich spiżarniach, w swoich szufladach, w lodówkach, żeby przejrzeli składy i zastanowili się, czy rzeczywiście chcą zjadać te wszystkie rzeczy. To jest jakby pierwsza rzecz, czyli taka edukacja zakupowa i świadomości tego, jak powstaje jedzenie i jakie konserwanty temu towarzyszą. Druga rzecz jest taka, żeby świadomie pokazywać też osobom, że to, co mamy z przyrody, czyli warzywa, owoce, jak one pracują w naszym organizmie, które są zasadotwórcze, które są kwasotwórcze, które z tych produktów mają dużą zawartość cukru, czy na przykład pora jedzenia ma znaczenie, kiedy jemy. Takie jabłuszko zjedzone rano, a zjedzone wieczorem będzie zupełnie inaczej funkcjonowało w naszym organizmie i trzeba mieć tego świadomość. Kiedy zjadać cukry, tak? Jeżeli już je w ogóle zjadamy. No, cukier jest fajny i też nie można się jego zupełnie wystrzegać, tylko jedzmy go mądrze, tak? W odpowiednich ilościach. Moim zadaniem też jest pokazywać osobom, że właśnie sposób jedzenia i technika jedzenia ma ogromne znaczenie, że uczenie dzieci jedzenia do ekranu, żeby ono tylko łykało jak gęś, za przeproszeniem, którą się tuczyło na to, żeby foie gras później robić, no to nie jest zdrowy nawyk żywieniowy. Dziecko jedząc bezwiednie, nie mrugając, oglądając bajkę, owszem, ono zje i mamusia jest zadowolona, czy babcia, że dziecko zjadło 3 talerze zupy i jak pięknie łykało, tylko kompletnie nie uczy prawidłowych schematów jedzenia, czyli rzucia, odpowiedniego miażdżenia jedzenia. Wszystkie te zupki kremy, one bardzo smaczne. Ale tak naprawdę dlaczego znowu mamy tak dużo dzieci, które seplenią, które mówią niewyraźnie, które mają wady wymowy, które później nie wymawiają dźwięcznie głosek, literek, tak? Mają problemy. Dlatego, że właśnie nie stymulują jamy ustnej. Małe dziecko powinno gryźć, żuć, powinno tymi dziąsłami pracować, jak się wyrzynają zęby, bo z jednej strony to jest odpowiedni masaż, ale to jest też kwestia wypracowania produkcji odpowiedniej ilości śliny. To jest kwestia umiejętnego przełykania. To jest też regulacja tego środku głodu i sytości w naszym organizmie. Bo kiedy przeżuwamy i stopniowo to jedzenie odpowiednio rozdrobnione trafia do naszego żołądka i później dalej do dalszych części układu pokarmowego, to dajemy czas organizmowi na to, żeby wytworzył się ten sygnał właśnie uwaga, stop, już więcej nie potrzebuję. Jestem najedzony, jestem syty. Kiedy my w siebie wlewamy, wsypujemy jedzenie jak do worka, to możemy zjeść ogromne ilości, a później się z tym męczymy. To jest właśnie też kwestia świadomości tego, że ta ślina ma ogromne znaczenie w procesie trawienia, że żołądek też ma swoją pojemność, ale to jest worek, który się naciągnie i możemy ten żołądek niepotrzebnie rozciągnąć. Po co? Wielkość naszego żołądka jest wielkości naszej pięści. Tyle powinniśmy zjadać, jedną porcję to tyle, co nasza pięść.
1: Tak mnie mama nauczyła i tak staram się w ostatnim czasie jeść i faktycznie zauważyłem coś takiego, że też się dzięki temu lepiej czuję. Czy cukier uzależnia?
2: O, i to bardzo. Cukier uzależnia wielokrotnie bardziej niż białe narkotyki, nie będę tu promowała nazwy, jest bardzo niebezpieczny i uzależnia także w Tanzanii. To jest przerażające. Właśnie to mnie przeraża, że z cywilizacją to uzależnienie od cukru zaczyna zbierać dopiero teraz żniwo w Tanzanii nawet. Cukier nie zabija od razu. Cukier zabija stopniowo. Jeżeli my od dziecka uczymy malucha jedzenia tego cukru, to on będzie rósł, będzie się rozwijał, tak? Dożyje być może. Masajowie jedzą bardzo mało i to jest dla mnie niesamowite, że masajskie dziecko nie zje na zapas, nie napcha się, ono tą swoją małą piąską, jak ja patrzę, że to dziecko nie ma prawa żyć według naszego karmienia europejskiego, jak widzę, ile w te dzieci się właśnie przy oglądaniu bajek wtłacza jedzenia, a masajskie dziecko musi sobie poradzić samo. Jak tylko odchodzi od piersi, to dostaje ugotowaną mąkę kukurydzianą na wodzie i rączką musi sobie samo zjeść, to tam kilka tych garsteczek sobie zje, 3 łyczki wody zrobi i funkcjonuje, skacze cały dzień i się uśmiecha, więc to te porcje masajskie są genialne małe. To, że się ciągle nie podjada, że nie ma co chwileczkę zaglądania do lodówki, bo nie mają lodówki, nie mają żadnych przetworów, więc tam jest jedna pora gotowania rano, druga pora gotowania wieczorem, koniec, kuchnia jest później zamknięta, nie ma możliwości podjedzenia. Owszem, zdarza się, że jak idą w buszu jakiś mały owoc zerwą, ale ten owoc jest albo gorzki, czyli genialny dla naszego żołądka, bo gorzki właśnie stymuluje odpowiednie wydzielanie kwasu solnego, prawidłową pracę żołądka. To jest uzdrawiający dla nas smak, bardzo wyparty przez cukier. No i zjedzą coś kwaśnego. Słodkich owoców w buszu się nie znajduje.
1: Moim i Państwa gościem była Renata Madziara, nazywaną Polką wśród Masajów, gdzie ma dom. Mogła nakreślić nam różnicę pomiędzy Polską a Afryką. Wielką przestrzenią. Wielką przestrzenią także kulturalną. Do usłyszenia. Maciej Rylkiewicz, kłaniam się.
0: Magazyn lokalny.
3: Błażej Stachewicz, zapraszam serdecznie. Dzisiaj będzie o upiorach, potworach, elfach i sudeckich legendach zgromadzonych przez regionalistów i przetworzonych przez sztuczną inteligencję w taki sposób, aby stworzyć jak najbardziej wiarygodne wizerunki istot z naszych lokalnych wierzeń i podań, które przez wieki przekazywano sobie na terenie Sudetów. Będzie o Frankensteinie z Ząbkowic Śląskich i karkonoskich elfach, bardzo podobnych do tych, które zamieszkiwały tolkienowskie śródziemie. A wszystko w rozmowie z moim dzisiejszym gościem, Krzysztofem Wojtasem, miłośnikiem fantastyki i historii, który obie swoje pasje postanowił połączyć w wystawę upiorów sudeckich, którą znajdziecie w Kamiennej Górze, ale także w promocyjny projekt Operacja Poltergeist.
4: Wszystko zaczęło się w Kowarach, no parę dobrych lat temu, to było mniej więcej... Sądzę, że gdzieś z 4-5 lat temu, kiedy wystartowaliśmy z takim dość oryginalnym projektem Anima Paranormal, czyli interaktywny spektakl grozy, który polegał na tym, że zgromadziliśmy około 40 aktorów, wolontariuszy, wystylizowaliśmy ich na upiory, na zombie i publiczność w eskorcie służb specjalnych, także aktorów, eskorcie 4 osób uzbrojonych po zęby, ultra nowoczesne, jak nam się wtedy wydawało, sprzęty, wchodzi i eskortuje tą publiczność, a wchodzą na teren wówczas dawnej kopalni Wolność, kopalni w ramach programu R1. I tenże i spektakl polegał na tym, że po prostu ludzie wchodzili i tam się różne losy działy na terenie tej kopalni. Aktorzy wystylizowani na zombie wyskakiwali. To tak jakby w dużym uproszczeniu gra komputerowa, tylko że w rzeczywistości. I potem odbyły się 2 kolejne edycje. Jedna w podziemiach w Jeleniej Górze, a druga w zamku Grodziec. W międzyczasie była pandemia, a że główną narracją marketingową tego przedsięwzięcia było to, że wirus się rozprzestrzenia, to po, można by powiedzieć, traumatycznych przeżyciach związanych z traumatycznych przeżyciach społeczeństwa całego związanych z niestety, ale pandemią koronawirusa, no raczej stwierdziłem, że już nie powinniśmy kierować się narracją, która już nie jest atrakcyjna, a wręcz raczej się kojarzy wieloma ludziom przejściami, tak, więc poszliśmy w trochę inną formę. No i jak i wyprodukowaliśmy, myślę, że taki dość dobry film promocyjny 4. w pewnym sensie edycji Anime Paranormal, który już nie zapowiadał spektaklu, w którym nie rozprzestrzeniały się jakieś bakterie czy wirusy, które paraliżowały i obracały ludzi w zombie, tylko w tym wypadku akurat Anima Paranormal została wezwana w kilkanaście miejsc na terenie Sudetów, gdzie rzekomo znaleziono szczątki upiorów czy różnego rodzaju bohaterów z legend i z mitologii sudeckiej, mitologii tych ziem, że tak powiem. No i Anima Paranormal musiała osłaniać, ochraniać te potwory i skończyło się na tym, że dowództwo Anime Paranormal razem ze służbami centralnymi Polski, nie wiadomo w sumie jakimi, ale jakimiś centralnymi, podjęło decyzję, że należy wskrzesić te potwory, żeby je przebadać, a potem zahibernować. I te wszystkie potwory, które zostały wykopane w różnych miejscach Sudetów, obecnie są do zobaczenia na żywo, co prawda zahibernowane i się nie ruszają, ale są one, można je spotkać w galerii Poltergeist w Kamiennej Górze.
3: I tutaj postawimy na chwilę kropkę. Ja cały czas jeszcze chciałem Cię podpytać o Anime Paranormal, bo śledzę Twoje działania już od wielu lat i mam wrażenie, że tutaj łączą się takie Twoje dwie pasje. Historia regionalna, ale do tego też chyba dorzucasz pasję do horrorów i fantastyki takiej klasy B. Czy dobrze to wyczuwam?
4: Tak, ja jestem jednym z tych obecni mężczyzn, którzy wychowali się m.in. na grze Return to Castle Wolfenstein. Pamiętasz tą grę?
3: Tak.
4: Strzelało się wówczas do nazistów i ich różnych dziwnych projektów takich futurystycznych.
3: No, tak.
4: Ja gdzieś chyba dorastałem na tej grze i ona weszła za mnie tak głęboko, że fascynuje mnie do dzisiaj ten sposób rozrywki. W związku z tym miałem też różnego rodzaju doświadczenia, tak jak mówisz, z historią i z rekonstrukcją czy inscenizacją historyczną. Byłem związany długo z firmą Arado, która organizowała wówczas jedną z największych rekonstrukcji XX wieku wydarzeń II wojny światowej w Polsce. No i gdzieś tak przesiąkłem tym wszystkim i stwierdziłem, że fajnie by było zrobić coś zupełnie odjechanego. Co też, ja też zawodowo zajmuję się promocją, PR-em, reklamą i też chciałem ten produkt, ten projekt wypromować w bardzo nietuzinkowy sposób. I dla mnie Anima Paranormal jest przede wszystkim fajnym przedsięwzięciem promocyjnym, takim case'em, bo w trakcie pierwszego spektaklu on był promowany w bardzo nieoczywisty sposób. Udało nam się świadomie wkręcać opinię publiczną Kotliny Jeleniogórskiej, zwłaszcza okolic Kowar, tamtych stron, że coś paranormalnego dzieje się w lasach, tamtych lasach. I to było tak wszystko ukartowane, że mam wrażenie, że ludzie w to, jeśli nie zaczęli wierzyć, bo raczej nie zaczęli, to tyle, że na pewno o tym mocno rozmawiali. I te bilety wtedy nam się rozeszły bardzo szybko na to przedsięwzięcie, co pokazuje skuteczności takich nietuzinkowych rozwiązań reklamowych, jak na przykład to, że to był czas, kiedy serwisy na przykład na Facebooku zaczęły raczkować inicjatywy typu Spotted. Wtedy akurat opublikowaliśmy w dużym uproszczeniu, w skrócie mówiąc, na Spotted na terenie wszystkich okolic Kowar, także Kamiennej Góry czy Jeleniej Góry, publikowaliśmy pytania na zasadzie, co tam się dzieje takiego dziwnego w lasach pod Kowarami, gdzie wojskowych można spotkać, jacyś specjalsi tam chodzą, o co chodzi. A w komentarzach oczywiście nasz podstawiony człowiek zrzucał zdjęcie zrobione taką naprawdę bardzo kiepską kamerą czy jakimś kiepskim starym fotoaparatem, gdzie naprawdę ktoś tam stoi w tych Kowarach i widać w tle jakiś charakterystyczny kowarski budynek.
3: Czyli taki found footage jak w Blair Witch Project.
4: Tak,
3: kiedyś.
4: Tak, dokładnie. Do tego tam jeszcze stosowaliśmy takie nietuzinkowe rozwiązanie, że jak na przykład dogadałem się z niektórymi salonami fryzjerskimi, no a salon fryzjerski jest chyba najlepszym miejscem, źródłem plotek miejskich.
3: Jeszcze taksówki,
4: tak. No i oni, i te panie uprzejme, i też serdecznie pozdrawiam, nie mogę mówić, o które chodzi, bo to było wszystko takie...
3: No wszystko jest ściśle tajne,
4: dokładnie. One na przykład obcinając swoich klientów, słyszałem, co tam pani się dzieje, tam koło tej kopalni Wolność Starej, jakieś tam paranormalne rzeczy, panie, jakieś wojskowi i w ogóle.
3: Marketing szeptany wykorzystany jak najbardziej.
4: Myślę, że promocji Anime Paranormal można by było stworzyć ciekawą pracę dla studentów, którzy zajmują się taką dziedziną nauki marketingu. No i w ten sposób wypromowaliśmy to wydarzenie i udało się stworzyć jakąś taką małą, regionalną markę. Aha, i jeszcze też, tak jak wspomniałeś o tej kwestii moich zainteresowań historycznych, faktem jest, że wszystko, co zarówno Anima Paranormal robiła, jak i w zasadzie większość działań pod egidą naszej agencji Sudety Pro, to są działania, które opierają się na jakichś kwestiach historycznych, na jakichś nawiązaniach do historii, do różnych działań takich, żeby je też promować.
3: Czyli tak trochę miksujecie tą historię.
4: Myślę, że dajemy ją w bardzo ciekawej formie, takiej nieoczywistej i to jestem bardzo dumny z tego, no bo wszystko zaczęło się w Kowarach w Anime Paranormal od dawnej kopalni Urano, a więc radziecki program nuklearny, bardzo ciekawe zjawisko.
3: No to działa na wyobraźnię niesamowicie.
4: Tak. Samo określenie my wtedy wprowadziliśmy do dyskursu tego wydarzenia i wydaje mi się, że nawet troszeczkę to przeniknęło później do innych przedsięwzięć. Takie określenie w ramach radzieckiego programu nuklearnego. I jak ktoś nie orientuje się na przykład w sudeckiej historii, ktoś na przykład mówiąc to komuś z centralnej Polski, no to ktoś robi wow. Na samo takie sformułowanie. Więc to są też takie chwyty nomenklatury, chwyty słowne, które też fajnie eksponować w ramach tego, tej promocji tego wydarzenia. W każdym razie, wracając jeszcze do kwestii historycznych, kwestia uranu. Natomiast później też w trzeciej części, na przykład Anime Paranormal, bazowaliśmy trochę na też spuściźnie słowiańskiej naszych terenów, ponieważ nawiązując do terenów prawdopodobnych osad słowiańskich poszczególnych różnych ludów słowiańskich tutaj na terenie Śląska. Też zbudowaliśmy tą narrację marketingową w oparciu o to, co przekazy historyczne mówią na temat tego, jakie, gdzie były te ludy. Ślężanie, dziadoszanie i podobne inne tego typu ludy.
5: Twoje pomysły marketingowe, ich raczej chyba nie można traktować tak stricte jako jakiegoś źródła historycznego, ale na pewno można jako coś, co pobudza do przeglądania historii, do zagłębiania się w niej przez rozrywkę.
4: Żyjemy w systemie edukacji takim, który wymusza na nas naukę historii. Natomiast myślę, że wiele razy udało nam się udowadniać, że historię można ciekawie zainteresować, można rzucić haczyk i ktoś go połknie, a potem jeżeli na przykład wróci do domu i siądzie do książki i przeczyta chociaż kawałek tej książki i bardziej się zorientuje w tej historii, to dla mnie to jest fantastyczny sukces.
5: Przejdźmy do kolejnego projektu, który wymyśliłeś, czyli wspomniana operacja Poltergeist. Na początku może tak od podstaw, jakie potwory znajdziemy na tej wystawie i skąd się na niej wzięły?
4: To są potwory, które wybraliśmy z grona wielu, około 50 czy 60 nawet różnych postaci, które spisali dla nas regionaliści tutejsi, między innymi Jarosław Szczyżowski czy Robert Główczyk. Poprosiliśmy
5: ich o to. Czyli współpracujecie ze specjalistami z tej dziedziny?
4: Tak, to był początek w zasadzie, ponieważ oni na naszą prośbę wypisali nam różne takie charakterystyczne postacie, które gdzieś tam tkwią.
5: Co to za postacie w Sudetach? Na pewno Karkonosz.
4: Tak, oczywiście. Tutaj na przykład, jeśli chodzi o mitologię słowiańską, to chociażby Flins, to była taka postać, która według pewnych wierzeń miała wskrzeszać na przykład. Mhm. U nas akurat jest on przedstawiony w takiej formie, że nie ma gałek ocznych, a to dlatego, że jest taka wersja tej legendy z nim związanej, że on wskrzeszał na przykład także ludzi złych i żeby nie rozprzestrzeniać tego zła, nie mógł na nie patrzeć. W związku z tym stworzono jego wizerunki na początku XX wieku jako kogoś, kto nie widzi tego, co wskrzesza. Flins, w Karkonoszach mamy na przykład z Karkonoszy i z Gór Izerskich mamy elfy ludojady.
5: O kurczę.
4: Tak, to można by powiedzieć, że to są takie... To w ogóle ciekawe zjawisko, bo często się mówi, przynajmniej w takim dyskursie europejskim, że gdyby nie Tolkien, to w ogóle by elfów nie było, bo on je rozpromował.
5: Zgadza się.
4: My się z tym nie zgadzamy i myślę, że mieszkańcy regionu sudeckiego zdecydowanie mogą się z tym nie zgadzać, dlatego że jak zajrzymy do legend regionu sudeckiego, to elfy występowały tam i gdyby Tolkiena nie było, to one by były i miałyby się świetnie.
5: A są podobne do tych elfów, które... których czytamy w tych legendach ze Śródziemia?
4: To jest spójne, generalnie honorowe dość mocno istoty, świetni wojownicy, zazwyczaj obrońcy natury i jako tacy się przedstawiają w Sudetach Środkowych, generalnie rzecz biorąc, bo też nie da się zazwyczaj się nie da precyzyjnie określić, jaka postać skąd konkretnie występuje, dlatego że na przykład mamy kobolda, który jest władcą, takim obrońcą z krzatem, który wchodzi w podziemia i występował on zarówno w Górach Izerskich, jak i w regionie tam, gdzie są Ziębice czy Strzelin, więc to zupełnie inna strona naszej ojczyzny małej. Więc wracając do elfów, elfy ludojady akurat, no to takie postacie, które można określić dzisiaj walczącymi ekologami, takimi bezkompromisowymi. Zresztą jak sama nazwa wskazuje, elf ludojad, tak? nie patyczkował się, jeżeli na przykład grupa drwali szła do lasu, karczowała las, no to pojawiała się taka horda elfów ludojadów i rozprawiała się z takimi, a pewna niemiecka legenda, wersja tej legendy głosi, że potem szczątki swoich ofiar, tych na przykład drwali, wieszali sobie w formie naszyjników na szyi.
5: Czyli coś jak elf u Sapkowskiego.
4: To pamiętajmy o tym, że każdy wielki autor posiłkuje się legendami i różnego rodzaju mitologią związaną ze swoją ojczyzną.
5: No, na przykład remiksujemy teksty kultury nieustannie.
4: Dokładnie, dokładnie. Tolkien przecież bazuje bardzo mocno, bazował na, chociaż był świetnym lingwistą, totalnym, wielkim znawcą kultury, różnych kultur, to bazował przede wszystkim na Irlandiach i Irlandii, na tamtych stronach, na tamtych legendach.
5: Zgadza się.
4: Sapkowski, no, bazował, czerpał oczywiście słowiańskich legendach, więc to też jest fajne, że mamy dzisiaj Wiedźmina, który jest znany na całym świecie, jest naszą kulturalną dumą narodową, a ludzie, którzy poznają go w innych zakątkach świata czy Europy, tak naprawdę analizują częściowo naszą słowiańską spuściznę. To jest fantastyczne. Jesteśmy z tego dumni.
5: Czy tam też jest Dracula? Nie ma Drakuli, bo pamiętam, że wampir chyba się pojawił,
4: jest
5: i to
4: wampir,
5: mnie zastanowiło,
4: ale nie
5: bo to
4: z Drakulą.
5: Już...
4: Tak.
5: Właśnie.
4: Dracula to przede wszystkim
5: Rumunia.
4: Tak. Natomiast jeśli chodzi o wampiry, o jako rasę wampir, no to wampiry były spotykane w zasadzie w całej Europie i wampiry urosły do takiego kultu, że często się zrzucało winę na przykład jak coś się złego działo w regionie, w okolicy, to zrzucano winę na wampiry. Pewnie wampiry to zrobiły. I przykładem takiej sytuacji jest Rybnica Leśna koło Wałbrzycha. Pomiędzy Wałbrzychem a Mieroszowem znajduje się taka mała miejscowość Rybnica Leśna i tam żył sobie taki Georg Eichner. Normalnie faktyczna, historyczna postać. I generalnie jak gość żył, to nie miał już wtedy złej, dobrej renomy. A po swojej śmierci miał jeszcze gorszą. Dlatego, że ludzie wierzyli, że on wychodzi z grobu, że stał się właśnie wampirem.
5: To jak generalnie... hrabia Dracula, bardzo, bardzo
4: tak,
5: podobnie.
4: Tak, tak, bo to była taka fala jakby analogicznych wierzeń na terenie całej Europy.
5: Nie lubimy typa, to mu zrobimy legendę.
4: To zrobimy z niego wampira. No i akurat sam Maksymilian, i to jest historyczny fakt, to jest niesamowite, że tutaj mówimy o tym, że co prawda nauka, historia nie potwierdza istnienie wampira, ale potwierdza walkę z tym wampirem. I w tym wypadku Maksymilian von Hochberg, to był chyba XVII wiek, jeśli dobrze pamiętam, wziął udział w rytuale zabijania wampira Georga Eichnera. Więc i to są fakty historyczne, także to jest niesamowite, że naprawdę ludzie walczyli z tymi wampirami. A więc tak, w naszej galerii Poltergeist znajduje się wampir, tylko że akurat jest to wampir z Rybnicy Leśnej. Bardzo dużo materiałów na ten temat powstało już, choć jest to mimo wszystko dość raczej niszowy temat, więc jeżeli ktoś się interesuje wampirami w Sudetach, to zachęcam zarówno do przyjścia do galerii z Poltergeist, ale także po prostu do wygooglowania wampir z Rybnicy Leśnej. Fantastyczna historia.
5: W jaki sposób te potwory były tworzone? Bo w ich wyborze pomagali regionaliści, którzy przeglądali dla was podania, lokalne legendy związane z Sudetami.
4: To był dość długi proces i regionaliści, o których wspominałeś, byli takim pierwszym krokiem tego całego procesu. Oni wypisali dla nas propozycje wielu różnych postaci. Potem my wspólnie z koordynatorką pracy nad tą wystawą, panią Ewą Bryniarską, siedliśmy do stołu i zaczęliśmy analizować każdą postać, mniej więcej jaka historia za nią stoi i jak mniej więcej będzie można ją wykonać, aczkolwiek o wykonaniu to jeszcze osobno powiem, bo to też był dość spory, ciekawy proces. I wybraliśmy z grona tych chyba 50 łącznie różnych postaci, i to tak z całego polskiego regionu sudeckiego, od powiedzmy z Gorzelca do Złotego Stoku nawet, przez Jelenią Górę czy Wałbrzych, i wybraliśmy 15, a potem zaczęliśmy analizować dokładnie wszystkie dostępne podania o tych 15 legendach. Czyli są różne wersje danej legendy i tak naprawdę nikt nie ma monopolu, to trzeba jasno powiedzieć, nikt nie ma monopolu naprawdę, jaka jest jedyna główna wersja danej legendy. W danym momencie najbardziej popularna jest taka wersja legendy, to na przykład był wynik tego, że na początku XX wieku albo XXI wieku, nawet jeszcze niedawno, ktoś po prostu spisał daną wersję legendy i ona została rozpromowana w ten sposób. Mhm. Natomiast my analizowaliśmy wszystkie wersje, nawet takie wersje legend, które nigdy nie zostały przetłumaczone na język polski. Te są szczególnie ciekawe, bo one na przykład pokazują, że dana legenda była zupełnie inna niż...
5: Czyli to pewnie czeskie i niemieckie legendy.
4: Tak, ale głównie akurat niemieckie. Mhm. Te niemieckie źródła były bardziej dostępne, prościej było do nich dotrzeć. A w zasadzie to czeskie w dużej mierze bazowały na niemieckich, co ciekawe. Albo były po prostu w języku, nawet choć było to czeskie wydanie, no to ewidentnie bazowało na źródłach niemieckich. Bo tak naprawdę legendy zaczęto spisywać w XX wieku dopiero. Na początku XX wieku były takie pierwsze prawdziwe próby, żeby spisywać te wszelkie opowieści. Co prawda wcześniej się wiele działo, ale jakby takie epicentrum działań tych, to XX wiek. To byli autorzy, którzy zajmowali się przewodnikami turystycznymi, czy faktycznie jakimiś publikacjami historycznymi, czyli bardziej w tą stronę.
5: Czyli taki naukowy aspekt.
4: Tak, ale na przykład znaleźliśmy też, jako ciekawostkę powiem, taki przekaz, gdzie ktoś dostał, to w początek XX wieku, także już nie żyje, ale dostał zlecenie na zrobienie przewodnika z legendami i potem w jakimś wywiadzie, w jakiejś gazecie mówił wprost, że część z legendy musiał wymyślić, bo nie znalazł żadnych źródeł. Więc to, co my dzisiaj wiemy, to czasem jest po prostu wyobraźnia ludzi, którzy 100 lat temu to spisywali. Dlatego staraliśmy się, robiąc tą wystawę, sięgnąć do jak najstarszych źródeł. Bo one według nas oddają najbardziej to, co stoi za daną legendą. No i kluczowe jest to przede wszystkim, że jak mieliśmy na przykład 10 wersji danej legendy, to wyciągaliśmy opisy tych postaci konkretnych z tych legend. Czasem to było jedno zdanie, a czasem nawet cały akapit. I wprowadzaliśmy to do sztucznej inteligencji, wszystkie te opisy, z poleceniem, aby wykreowała nam najbardziej prawdopodobną, jak tą taką hybrydę, najbardziej prawdopodobne wizualizacje tej postaci.
5: Czyli taką wypadkową z podań.
4: Tak, aha. Tak. Więc jeżeli na przykład wampir Georg Eichner kiedykolwiek żył, istniał jako wampir, no to wyglądałby tak. Albo jeśli Gael Frudojad i tak dalej. No w ten sposób można było. Więc jeżeli, szanowni państwo, będziecie w galerii Poltergeist, to staniecie w oko z najbardziej prawdopodobnym wizerunkiem danej postaci z Sudetów, z legend sudeckich. No i tutaj akurat AI, czyli to, co jest teraz bardzo modne, sztuczna inteligencja, bardzo duży, bardzo ważnym elementem tego procesu produkcji tych postaci była, no bo ona nam stworzyła ten wizerunek pod

0: co myślę, że socjolodzy mogliby analizować, prawda? To jest takie zjawisko socjologiczne, tak jak mówisz, bo to jest wynik wielu, wielu podań, czasami pokoleń, przekazywania sobie czegoś z pokolenia na pokolenia. Więc w gruncie rzeczy ja osobiście, szanowni państwo, przez 7 albo 8 lat zajmowałem się tylko XX wiekiem i II wojną światową, tajemnicami i innymi złotymi pociągami. O tyle teraz zafascynowałem się czymś takim, co jest bardziej nasze, bo jest część czasem nawet i spuścizną słowiańską. I jest to naprawdę bardzo ciekawe i takie inspirujące. I jeszcze jak się czasem, o tym chętnie też mogę powiedzieć zaraz, jak się na przykład czasem jest świadomym tego, że dana legenda na przykład miała ogromny wpływ na pewne aspekty popkulturalne, z którymi dzisiaj spotykamy się na co dzień, to jest już w ogóle fantastyczne. A na przykład takim przykładem, skoro już mnie zapytałeś o ten przykład, załóżmy, że mnie zapytałeś, ale ja chętnie powiem, ponieważ w Zamkowicach Śląskich niektórzy oczywiście krytykują taką hipotezę, ale ja jestem delikatnie umiarkowanie sceptyczny, ponieważ w Zamkowicach Śląskich w XVII wieku była makabryczna opowieść o grabarzach, którzy mieli rozprzestrzeniać chorobę, wysypując zarażony proszek na klamki i na progi domów po to, żeby więcej ludzi zaczęło chorować, żeby więcej ludzi ostatecznie umierało, a żeby oni więcej zarabiali jako grabarze.
1: No jak dwudziestowieczni łowcy skór z Łodzi, więc tutaj tak. Absolutnie jest to coś prawdopodobnego.
0: I to jest akurat fakt historyczny i mówi się, że autorka powieści o Frankensteinie, pani Shelley, swego czasu przybywała na Śląsku i mogła wiedzieć o tych wydarzeniach i się zainspirować, tworząc swojego Frankensteina. Co więcej, Ząbkowice Śląskie do 1945 roku, tak jak Jelenia Góra to Hirschberg, tak Ząbkowice Śląskie to Frankenstein. Także ciekawostka. No i jeżeli faktycznie pani Shelley zainspirowała się choć trochę Ząbkowicami Śląskimi i tamtymi wydarzeniami, tworząc swojego Frankensteina, no to się okazuje, że ta postać, która jest kultową postacią światowej popkultury, czyli Frankenstein, pochodzi częściowo ze Śląska, z naszych terenów, tutaj stąd. Więc to są czasem niesamowite opowieści, które mają faktycznie genezę tu lokalnie, a się okazuje, że są zjawiskiem światowym.
1: Frankensteina też znajdziemy na wystawie?
0: Tak, jak najbardziej. Trochę pochylony jest, bo jego korpus troszkę nam się skrzywił, ale zmęczony może po prostu.
1: Jakaś historia się z tym wiąże?
0: Taka bardziej prozaiczna. Każdy potwór stoi w swoim sarkofagu, czyli po prostu gablocie takiej, która go oświetla i zabezpiecza. No i akurat nasi przyjaciele, którzy spowali te sarkofagi, nie wzięli pod uwagę tego, że podstawa sarkofagu powinna być raczej prosta, a nie mieć jednej poprzecznej środkowej belki, która po prostu powoduje, że każda postać trochę krzywo stoi. Rozumiem. Więc musimy kombinować, żeby je bardziej stabilizować i akurat Frankenstein jeszcze czeka na tą swoją stabilizację.
1: Może on tam po prostu próbuje się wydostać i tego nie zauważyliście.
0: A to powiem inną a propos anegdotę.
1: Bardzo proszę.
0: Elf Ludojat jest delikatnie pochylony, bo jego postawa ma symbolizować to, że oddaje pokłon osobie, która na niego patrzy, bo dopóki ten kto na niego patrzy, nie niszczy natury, no to Elf Ludojat jest dla niego honorowy i kulturalny.
1: Zwiedzanie wystawy w Kamiennej Górze, ono też nawiązuje do tradycji, które już zapoczątkowałeś przy okazji Anime Paranormal, czyli tam jest jeszcze ktoś, tam jest szalona postać, która tworzy tą narrację miejsca.
0: Tak, bo galeria jest zbudowana i utrzymana w konwencji takiej, jakby to było laboratorium. Dlatego też postacie są w sarkofagach, według narracji marketingowej one są zahibernowane i przewodnik, zwłaszcza w takich dniach, kiedy jest większy ruch turystyczny, wdraża się w wciela się w rolę takiego naukowca, który dba o bezpieczeństwo zahibernowanych postaci. A jak są na przykład takie dni mocno turystyczne, to też jest tam dwóch żołnierzy wojskowych Anime Paranormal, którzy w razie czego interweniują, gdyby któryś z potworów, którego w danym momencie nie widać, się poruszył, no to oni biegną i reagują. A mamy też na przykład w planach, tam dwa stroje są takie, że będziemy mieli identyczną kopię, żeby ubrać kogoś w ten kostium. Dzięki czemu na przykład jak będziemy mieli nocne zwiedzanie, czy interaktywne, jakaś bardziej interaktywna forma niż zwykle, to będziemy przebierali jednego aktora mniej więcej tak,

0: takiego wzrostu jak ten manekin, który jest w sarkofagu, i jak ludzie przestaną widzieć ten sarkofag z potworem, który przed chwilą widzieli jako no, zahibernowaną postać, tak nagle ona wyjdzie, ta postać już jako aktor, ubrany w ten sam kostium, który przed chwilą widziano w sarkofagu. I to pewnie doda takiej no, trochę zgrozy większej tej wystawie, bo na razie ona jest statyczna. Musimy też pamiętać o tym, że dzieci też zwiedzają tą wystawę i nie możemy za bardzo pójść w jakąś za bardzo odjechaną, skrajną stronę, no bo raz, że dzieci nie będą mogły tam wchodzić, a dwa, że potem będziemy mieli, jak już wejdą ewentualnie na sumieniu, jakieś traumy, bo to jednak jest dość straszna
1: albo
0: wystawa.
1: Albo opłaty za psychoterapię wieloletnią.
0: Tak, tak, więc raczej staramy się tego uniknąć. No i w każdym razie wystawa w tej chwili nie jest dynamiczna, jest statyczna, same wizerunki są dość straszne, nie wszędzie, ale dość strasznie, ale też pokazujemy po prostu opiekunom czy rodzicom zdjęcia przed decyzją o podjęciu decyzją o wejściu do galerii lub nie, i na własną odpowiedzialność rodzice decydują, czy ten wizerunek, który właśnie widzą na zdjęciu, jest wystarczający, żeby ich dziecko mogło to zobaczyć.
1: I tutaj chyba postawimy kropkę. Krzyśku, dziękuję Ci bardzo serdecznie za odwiedziny, za ciekawą rozmowę. Państwa chciałbym bardzo gorąco zaprosić do Kamiennej Góry, gdzie możecie wziąć udział w operacji Poltergeist, gdzie czeka na Was kilkanaście potworów wzorowanych na sudeckich wierzeniach, mitach, legendach i podaniach przygotowanych przez regionalistów, historyków, ale także z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Miejsce z pewnością cały czas będzie się zmieniać, będzie się rozwijać, tak więc nowe atrakcje będą przygotowywane, a tymczasem też bardzo gorąco zachęcam do tego, aby interesować się tym, co kiedyś działo się w Sudetach. A ja tylko jeszcze przypomnę, że moim i Państwa gościem był Krzysztof Wojtas, miłośnik historii, ale także odjechanych opowieści, legend, no i animowania troszeczkę tych legend w takiej współczesnej formie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również za zaproszenie.
1: Oczywiście zapraszamy do Kamiennej Góry. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.

kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Fresco 2.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia.